0: na wiek.
1: Autopromocja.
0: Bez ciebie nie ma części.
2: To jest popołudniowe pasmo z muzyką w Radiu Wrocław Kultura.
3: Pierwszy gość już w studiu.
4: Dzień dobry, cześć Maciek, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ciepły dzień, słońce, ja rower, jest okej.
5: Okay. Wręcz zazdroszczą mi tego wspaniałego losu i mówią, wow, jesteś artystką, jak cudownie i bardzo dużo szacunku jak gdyby mam od razu. Oni bardzo, bardzo szanują artystów, bardzo są uprzejmi, bardzo zainteresowani.
6: I właśnie sobie tak kombinowaliśmy. No i tutaj wszedł również aspekt romantyczny. Dwa w jednym się pojawiło, bo nie dość, że spełniamy jakieś swoje pasje, zainteresowania, to jednocześnie się zakochaliśmy w sobie.
7: Od dzieciaka jakoś miałam w sobie kreatywną werwę i tylko polegało to na zamkniętym pokoju i śpiewając karaoke, gdy rodzice wychodzą. Przyjechałam do Wrocławia, szukałam swojej drogi, przypomniałam sobie, że hej, ja lubię śpiewać, ja bym chciała robić muzykę, ja bym chciała się nauczyć tego wszystkiego.
3: A mój ojciec powiedział coś, z czym się zgadzam, bez kokieterii. A gdzie on tam zdolny? Uparty jest. To jest właśnie moim zdaniem dobra definicja, no nie? Bo zdolność, poznałem zdolność ludzi muzycznie w czasie swojej edukacji i wiem, na czym polega zdolność muzyczna. Zdecydowanie jej nie mam. Natomiast uparłem się, konsekwentnie dłubię. To jest ewidentnie sprawczość, która powoduje, że jesteśmy w tym momencie, w tym miejscu.
2: Dziś ten moment jest szczególny, bo przed chwilą wręczyliśmy ci emocje 2025.
8: To już wszystko na ten moment z naszych rozmów na dzisiaj. Natalia Kapica.
9: Maciek Przestalski.
2: Ja nazywam się Andrzej Jóźwik.
10: A ja nazywam się Piotr Osawicz.
11: Muzyka i osobowości w każdy poniedziałek w Radiu Wrocław Kultura od 16 do 19. Powtórka we wtorek o 8.
9: To dzięki, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

довольно спокойно.

stary, stary, stary.

stale stałego.

Radio Wrocław Kultura.

0: autopromocja.
1: Bez ciebie nie ma części.
2: To jest popołudniowe pasmo z muzyką w Radiu Wrocław Kultura.
3: Pierwszy gość już w studiu.
4: Dzień dobry, cześć Maciek, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ciepły dzień, słońce, ja rower, jest okej.
5: Okay. Wręcz zazdroszczą mi tego wspaniałego losu i mówią, wow, jesteś artystką, jak cudownie i bardzo dużo szacunku jak gdyby mam od razu. Oni bardzo, bardzo szanują artystów, bardzo są uprzejmi, bardzo zainteresowani.
6: I właśnie sobie tak kombinowaliśmy. No i tutaj wszedł również aspekt romantyczny. Dwa w jednym się pojawiło, bo nie dość, że spełniamy jakieś swoje pasje, zainteresowania, to jednocześnie się zakochaliśmy w sobie.
7: Od dzieciaka jakoś miałam w sobie kreatywną werwę i tylko polegało to na zamkniętym pokoju i śpiewając karaoke, gdy rodzice wychodzą. Przyjechałam do Wrocławia, szukałam swojej drogi, przypomniałam sobie, że hej, ja lubię śpiewać, ja bym chciała robić muzykę, ja bym chciała się nauczyć tego wszystkiego.
8: A mój ojciec powiedział coś, z czym się zgadzam, bez kokieterii. A gdzie on tam zdolny? Uparty jest. To jest właśnie moim zdaniem dobra definicja, no nie? Bo zdolność, poznałem zdolnych ludzi muzycznie w czasie swojej edukacji i wiem, na czym polega zdolność muzyczna. Zdecydowanie jej nie mam. Natomiast uparłem się, konsekwentnie dłubię. To jest ewidentnie sprawczość, która powoduje, że jesteśmy w tym momencie, w tym miejscu.
2: Dziś ten moment jest szczególny, bo przed chwilą wręczyliśmy ci emocje 2025.
9: To już wszystko na ten moment z naszych rozmów na dzisiaj. Natalia Kapica.
10: Maciek Przestalski.
2: Ja nazywam się Andrzej Jóźwik.
11: A ja nazywam się Piotr Osawicz.
12: Muzyka i osobowości w każdy poniedziałek w Radiu Wrocław Kultura od 16 do 19. Powtórka we wtorek o 8.
10: To dzięki, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Grzegorz Ojnowski, tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Zapraszam na Wieczór z Kulturą. Program, w którym przede wszystkim rozmawiamy kulturalnie.
2: My sobie tam, aktorzy sobie zawsze żartujemy, że któregoś dnia jakiś tam producent słynny ze Stanów zadzwoni. I to rzeczywiście tak było, że słynna producentka zadzwoniła. I...
1: A skąd mieli namiar, kontakt?
2: Szukali w ogóle, szukali w całej Europie. Pytali mnie, czy ja bym coś takiego chciała zrobić. Ja powiedziałam, że tak, no ale nie przypuszczałam, że mnie wybiorą, bo wiedziałam, że to będzie dużo osób.
1: Zaraz, zaraz, to się jeszcze okaże, że oni zakręcili tutaj te Hunger Games z powodu Ali Dębskiej, a nie z powodu tej architektury Maxa Berga. Wieczór z kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. W każdy wtorek i czwartek o 21.05. Grzegorz Ojnowski, do usłyszenia w radiu i do zobaczenia w internecie na radiowrocławkultura.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.
1: To było najsmutniejsze lato. Zgasło słońce nad Jamajką. Zgasło słońce nad fregatą. Hator, Hator.

0: autopromocja.
1: Grzegorz Ojnowski, tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Zapraszam na Wieczór z Kulturą. Program, w którym przede wszystkim rozmawiamy kulturalnie.
2: Znaczy, nic nie robienie jest najgorszą rzeczą, prawda? I to wynika z różnych powodów. Są takie sytuacje, że na przykład bardzo dobry aktor zagra jakąś rolę, a potem nie robi nic przez dłuższy czas. Niejako za karę z tą rolą, jakoś bardzo związana jego twarz, że będzie kojarzony czy coś. Albo że duży sukces odniósł, też tak może być. Komuś się coś udało, no a to już jemu na pewno już woda sodowa, to już jego to nie. To różnie tak się zdarza. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby mieć pracę, utrzymać rodzinę i płacić alimenty. Albo wie pan, najważniejsze jest chyba w tym wszystkim to pragnienie wolności i właśnie możliwość odmawiania często propozycji, które nie spełniają naszych oczekiwań. Ja to kiedyś powiedziałem, no bardzo jest to porównywalne do call girl,
3: chciałbym powiedzieć, tak? Ładnie.
2: Poprosimy pana tutaj. Płacimy tyle i tyle, a potem no to panu już dziękujemy.
1: Wieczór z Kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. W każdy wtorek i czwartek o 21.05. Grzegorz Ojnowski, do usłyszenia w radiu i do zobaczenia w internecie na radiowrocławkultura.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Jak kolorów pełna myśl, przebudzona snem o świcie.
2: Goście, koncerty, wywiady, nowości i wspomnienia sprzed lat. Uważnie przyglądamy się wrocławskiej i dolnośląskiej scenie muzycznej.
1: Płynie miasto ponad chwilą.
2: Muzyczne miasto, poniedziałek, godzina 19, powtórka, sobota, 13.
0: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.
1: Lekiem na kaca jest piwko. Pierwsze, drugie, trzecie, ale czwarte, piąte i szóste to już raczej bardziej zmuli. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu zdrowiu. Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu zdrowiu. Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu zdrowiu. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu.

0: Dźwiękczynienie to opowieści o doświadczaniu muzyki, szczególnie tej na żywo.
1: Nadfioletowo słoną rzeką rozpinam purpurowy most.
0: To wdzięczność za wrażliwość tych, którzy do jej powstania przyłożyli swoje ręce i serca.

Dźwięk czynienie to historie, konteksty i emocje ludzi stojących za najpiękniejszymi muzycznymi momentami z Polski i ze świata.

0: dla tych, którzy nie słuchają muzyki w tle. Dźwięk czynienia. Każdą niedzielę od 17 do 19. Zaprasza Natalia Kapica.
1: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: W piątek od 16 do 19 w Radio Wrocław Kultura DAB Plus Film rozmowy nie tylko z reżyserami, aktorami czy organizatorami.
2: Mamy w studiu i bardzo się cieszę taką kobiecą reprezentację producentka Anna Kępińska i aktorka Justyna Wasilewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Opowiedzcie swoimi słowami, czym jest dla Was ta produkcja.
4: Dla nas ten serial jest trochę przywróceniem pamięci.
2: Z nami Lili Hu, czyli reżyserka One Girl Infinite.
5: Hi everyone.
2: Kolejna gościni Sophie Sommer, reżyserka filmu Psia Psi.
6: Hi, nice to be here. It's great to be in Poland.
7: Cześć, dobrze Cię widzieć.
2: O to jak zaczęłaś tak od Polski, to może zapytam Cię o Melbourne, bo wydaje mi się, że poza dwoma przyjaciółkami, które oglądamy na pierwszym planie, to pełnoprawnym bohaterem Twojego filmu jest właśnie miasto.
6: Yeah, so people do say that the city is a character in the film.
2: To też będzie wyjątkowa rozmowa, ponieważ będziemy rozmawiać nie o filmie pełnometrażowym, a o shorcie, a gościnią jest Ania Zalewska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Jest duże grono fanów, nie wiem czy wiesz, nowohoryzontowych, którzy kochają chodzić na bloki shortów.
8: Bardzo mnie to cieszy, bo dzięki temu my możemy je robić.
2: Lubię się odnosić do takiego sformułowania jak logline, czyli coś, co stara się uchwycić w kilku słowach to, o czym jest film. Gdybyś mogła tak zajawić naszym słuchaczom i słuchaczkom, o czym jest Scoutka?
8: The Scout, over the course of location,
9: toczy się tak naprawdę na przestrzeni jednego dnia.
2: Susan Seidelman.
10: Hello, happy to be here.
11: Dzień dobry, cieszę się, że tu jestem.
2: Jak to wyglądało w twoim dzieciństwie w Filadelfii? Jak kształtowała się twoja miłość do kina, ale też do szeroko pojętej sztuki?
10: I grew up in a small suburb
11: w małym przedmieściu, dosłownie malutkim przedmieściu gdzieś przy Filadelfii. Ale od wczesnych lat było to dla mnie ucieczką, oglądanie filmów.
1: Zapraszam, Miłosława Bożek.
0: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Nice and creepy, boys.

0: Autopromocja.
1: Od 10 już lat w każdą niedzielę o godzinie 19 razem z Państwem poszukujemy źródeł.
2: Jako, że to jest moja pierwsza audycja, to nie ukrywam, że bardzo mocno się boję właśnie, jak to wyjdzie. Trzęsą mi się ręce i co? I witamy Państwa na pierwszym, tak nazwijmy to brzydko, wręcz dziewiczym audycji Odzyskane Źródła. Zajmiemy się muzyką ludową, muzyką źródeł z Dolnego Śląska, ale i nie tylko.
1: Odzyskujemy źródła dla Mazurków, Oberków, ale także i dla nas. Nie byłoby współczesnej muzyki bez wielkiej tradycji. Nie byłoby śpiewu bez prawdziwej emocji. Poszukajmy tych emocji kolejny raz. Odzyskane źródła zaprasza Kamil Dawid Gałuszka.
2: Ale przede wszystkim są to inkrudowcy, więc teraz wszyscy, którzy się boją policji folkowej, zobaczcie, to można podejść, pogłaskać, a przede wszystkim potańczyć. To jest genialne i naprawdę potrafi ludzi pociągnąć. Przed Państwem dla mnie odkrywcze świeże ruchy. No, 10 lat temu tego nie było prawie.
3: Ja jestem otwarta na takie rzeczy. Z tym, że trzeba po prostu bardzo uważać i z wielkim szacunkiem.

0: I got a feeling.
1: Muzyka. Czyste emocje.

0: autopromocja.
1: Radio Wrocław Kultura. Muzyka, jakiej jeszcze nie słyszałeś. Kultura, o której możesz wiedzieć wszystko. Teraz także w wersji mobilnej. Ściągnij aplikację Radia Wrocław Kultura i słuchaj nas w swoim smartfonie. Poczuj czyste emocje.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: W każdy wtorek o 19 w Radiu Wrocław Kultura rozpoczynamy Ścianę Dźwięku.

0: Śledzimy to, co dzieje się na współczesnej muzycznej scenie, ale staramy się też rzucić nowe światło na nagrania sprzed lat.
1: So, you thought it was three, it's really four. Watch. Three. But what's really happening?

0: We wtorki jesteśmy premierowo. Powtórki audycji można posłuchać w soboty o 15. Jerzy Węgrzyn, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Jak kolorów pełna myśl, przebudzona snem o świcie.
2: Goście, koncerty, wywiady, nowości i wspomnienia sprzed lat. Uważnie przyglądamy się wrocławskiej i dolnośląskiej scenie muzycznej.
1: Płynie miasto ponad chwilą.
2: Muzyczne miasto, poniedziałek, godzina 19, powtórka, sobota, 13.
0: Autopromocja.

Radio Wrocław Kultura. Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.

Radio Wrocław Kultura.

0: Autopromocja.
1: Młody Ludwik pojechał do Wiednia na studia do Haydna, cokolwiek się rozczarował, bo mistrz nie poświęcał mu tyle czasu, ile oczekiwał. Ale wiemy na przykład o co najmniej kilku publicznych wyrazach szacunku ucznia dla Haydna. To ostatnia dekada XVIII wieku, Mozart już nie żyje, Józef wraca do Wiednia z Londynu, a Beethoven gra na jego cześć swe tria fortepianowe z opusu pierwszego w salonie księcia Lichnowskiego. Podobno zmęczony Haydn nie docenił kunsztu czy to jednej z kompozycji, czy to wykonawców, a może po prostu trzy tria na ten wieczór było za wiele. Beethoven się oburzył, ale kolejne dzieło zadedykował jednak Józefowi, sonatę F-moll. No a na koncercie z okazji 76. urodzin Haydna Ludwik ucałował dłonie i czoło najstarszego z wiedeńskich klasyków, tej świętej trójcy muzyki europejskiej tamtych czasów. Wariacje w Radiu Wrocław Kultura. Na żywo w środę o 21:00, powtórka w sobotę o 19:00. Grzegorz Chojnowski, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Radio Wrocław Kultura. Literatura.
1: Premiery, festiwale, ale i nagradzani autorzy pojawiają się w paśmie DAP plus Literatura.
2: Naszym gościem jest Joanna Opiat-Bojarska, między innymi laureatka Nagrody Wielkiego Kalibru. Za którą książkę, przypomnij?
3: Za książkę pod tytułem Oni.
2: Pamiętam też strój taki właśnie pod okładkę.
3: Dzisiaj też jestem dostosowana do okładki.
2: Pisarze nie dość, że się promują, to jeszcze się ubierają tak jak na okładce.
3: Tego walczą dobre okładki.
1: Miejsca na anegdoty zawsze jest sporo.
4: Żeby zdobyć pięknych 20-letnich, facetowi, który miał tę książkę, musiałem dać w zamian doktora Faustusa, Tomasza Manna, plus coś jeszcze. Bo on to chciał, a to też była książka zakazana, ale trudno osiągalna. Żeby zdobyć doktora Faustusa, już teraz nie pamiętam, czy ja się go nie chciałem pozbyć, czy nie miałem, musiałem wymienić Iwonę Księżniczkę Burgunda z ilustracjami Kantora i jakąś drugą książkę jeszcze.
1: DAP plus Literatura. W Radiu Wrocław Kultura w każdy czwartek po 16:00. Powtórka audycji w piątki po godzinie 8:00. Podcast i wideo na stronie Radia Wrocław w zakładce Kultura. Zapraszają Jacek Antczak i Michał Kwiatkowski.
5: Tak samo jest z plombami, tak samo jest z książkami. Trzeba planować, mieć jednocześnie wyobraźnię, przewidywać to różnego rodzaju powikłania czy elementy, które mogą wydarzyć się, a byłyby zjawiskiem niepożądanym, no i umieć cierpliwie czekać na efekt końcowy. To jest tak samo jak z witrażem i z pisaniem książki. To jest długofalowy proces, który wymaga cierpliwości i zaangażowania.
2: Sławku, drogi laureacie, twoja wypowiedź piękna o porównaniu literatury i książek do zakładania plomb na pewno trafi do naszej zajawki, jak o książkach można przepięknie, przeciekawie mówić. Sławek Gortych, nasz laureat. Za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Autopromocja.

I tak oto tym kusującym, kowbojskim rytmem, duetem Casey, Max Graves i Nestora, muzyki country Williego Nelsona, utworem pod tytułem Middle of Nowhere, przepraszam, Uncertain TX, czyli niepewny Texas z płyty Middle of Nowhere, wydanej w ten niedawny pierwszomajowy piątek. Zaczynamy nasze popołudnie z muzyką w Radiu Wrocław Kultura, no i tej niepewności nie mamy, bo to jest Radio Wrocław Kultura i te kilka godzin spędzimy wokół, orbitując muzyki wrocławskiej, dolnośląskiej, polskiej i także światowej. No, a pozostając przy duetach, za chwilę wybrzmi na naszej antenie kolejny wyjątkowy zestaw. Basista zespołu Primus, pan Clayton i Lennon. Razem założyli zespół The Claypool Lennon Delirium i też w piątek ukazała się ich nowa płyta o wyjątkowym tytule The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy. No i cóż, utwór nazywa się Melody of Entropy, a ja mam na imię Andrzej, nazywam się Andrzej Jóźwik i będę z wami przez te parę godzin przeplatając fajną muzykę z ciekawymi rozmowami.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: A w nim tradycyjnie już żonglowanie różnymi stylami muzycznymi i nastrojami, bo przecież muzyka jest takim uniwersum przepastnym, przeogromnym, trudnym do czasami zdefiniowania, który rezonuje w nas, wywołuje różne nastroje, a także nam poprawia nastrój. Co w naszej audycji? Poza muzyką oczywiście goście. O 16.15 nasze studio odwiedzi Maciek Fred, lider zespołu Job Karma, który przyniesie do nas nową, a może starą, ale poddaną reedycji i wydaną na winylu płytę Czernobyl, płytę, która ukazała się pierwotnie w 2007 roku, czyli 20 lat temu, 26 kwietnia, a więc równo w ten moment, kiedy już 40 lat temu doszło do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Ta płyta jest jakimś nawiązaniem, takim komentarzem do tego wydarzenia, a jego reedycja na winylu, no cóż, to trochę powrót do tych czasów minionych, do tych wspomnień dalej rezonujących, do czegoś, co chyba budzi nas ciągle takie specyficzne emocje, może czasem też rodzaj strachu i smutku, bo cóż, to co słyszymy, co dociera do nas za naszej wschodniej granicy ciągle wywołuje raczej takie emocje negatywne, smutne. I tak chyba też jest, że rozmowa o tej płycie Czarnobyl Job Karmy nie będzie tylko taką wspominkową rozmową, bo przecież żyjemy w bardzo trudnych czasach, które wymagają jakiejś głębszej refleksji, a muzyka i kultura tej refleksji pomaga. 16.15 Maciek Fred, lider Job Karmy, z tą winylową płytą u nas w studio, a potem chwila, by przyjrzeć się kalendarzowi muzycznemu we Wrocławiu, tym wydarzeniom, których w naszych wrocławskich klubach jest w maju sporo, bo to jest taki miesiąc koncertowy. O 18.00 kolejna porcja rozmów, Katrina K. i zespół Cafe Trauma. Dwa osobne projekty muzyczne. Katrina K., czyli Katarzyna Konarska, osobno, kameralnie, ale z jakimś takim pazurem, bo przecież Katarzyna była wokalistką, kompozytorką związaną z zespołem Klinika, a Klinika to porządny wrocławski hardcore punkowy styl, gatunek, wrażliwość. Cafe Trauma to z kolei młoda ekipa z Wrocławia. Te ścieżki się gdzieś tam skrzyżowały z Katriną, o tym będzie mowa w rozmowie, no ale Cafe Trauma podąża inną ścieżką, gdzieś tam po drodze zahaczając, sięgając pełną garścią, czerpiąc hardcora, ale może nie hardcora, bardziej rapu, muzyki punkowej i emo. O tych inspiracjach, poszukiwaniach będzie więcej w naszej rozmowie. To po godzinie 18.00. I to tyle takich zapowiedzi. Pora na muzykę. No i powoli odliczamy czas do naszej pierwszej rozmowy z Maćkiem Fretem.

0: Witam wszystkich słuchaczy.
1: Pokaż tą płytę. Mamy tutaj nasze kamerki, proszę. Właśnie, gdzieś tam musisz w takim razie coś jeszcze powiedzieć. Raz, dwa, trzy, bo wtedy kamera ciebie pokaże. O, już jesteś.
0: Jestem.
1: Super, tak, jesteś. Widać. Na wizji. To cieszy, że są takie reedycje. Ona ma walor kolekcjonerski. Spojrzałem też na obwolutę. Tam jest taka wzmianka, że jest 200 egzemplarzy.
0: Jest 200 egzemplarzy, z czego 100 jest w takim kolorze marmurkowo-szaro-pylastym, czarnobylskim, i 100 w kolorze czarnym, tradycyjnym. Winyl tłusty, 180 gram, kolekcjonerski, można powiedzieć numerowana edycja, 200 sztuk. Myślę, że pewnie szybko to zejdzie. Mam nadzieję.
1: I rozumiem, że sprawia ci to radość, i tak też odbieram, że no cóż, taki powrót fajny winyl, a winyle są teraz, no, przeżywają pewien renesans, ale myślę sobie, czy to była taka szybka decyzja, że właśnie teraz po 20 latach reedycja, czy też gdzieś to pojawiło się nieoczekiwania, może bardzo, bardzo długo gdzieś dojrzewała ta myśl w głowie. Jak to się ziściło, że ten winyl tutaj w naszym studio jest?
0: To była dosyć niespodziewana sytuacja, ponieważ w lutym zagaił mnie na Messengerze nasz kolega z Biedoty, Turowski.
1: Michał,
0: który od lat mieszka w Warszawie, tą swoją wytwórnię Biedota, znaną na pewno wszystkim fanom polskiej muzyki niezależnej, zamknął, ale od jakiegoś czasu ruszył z labelem Ropeworm i zapytał, czy bylibyśmy zainteresowani reedycją Czernobyla na winylu. To był jakiś taki czas, że ja byłem akurat na wakacjach, więc nie za bardzo miałem głowy, i tak mówię, dobrze, to czemu nie w zasadzie, a pogadam o szczegółach tam za jakiś czas. Sądziłem, że jest to taka być może takie typowe zapytanie, które może się ziści, może się nie ziści, a jak się ziści, to pewnie za 2-3 lata. Po powrocie do domu nawiązaliśmy znowu kontakt i mówię, a kiedy ty byś chciał to wydać? A on mówi, no na 40. rocznicę. Ja mówię, stary, ale to jest przecież za niecałe 2 miesiące. To przecież znając proces tłoczni, proces przygotowania graficznego, musimy wszystkie pliki odkopać na nowo, to jak na moje oko, to jest przynajmniej pół roku, jak nie rok. On mówi, nie ma problemu, ja to zrobię to w tym czasie, tylko doślij mi pliki muzyczne w miarę szybko i graficzne. I faktycznie tam przez 2-3 tygodnie przegrzebałem całe archiwa na twardych dyskach, żeby znaleźć te oryginalne pliki, ponieważ nie chcieliśmy tej płyty jakby wydawać na podstawie CD-ka, który wyszedł 20 lat temu, bo to były pliki muzyczne zmasterowane pod CD, które brzmią inaczej. Brzmią dużo gorzej w stosunku do winyla, więc wykopaliśmy te oryginalne pliki. Okazało się, że pewne rzeczy nam nie pasują w miksach, więc znowu do Michała. Michale, słuchaj, no, to było nagrywane w takim programie Cool Edit Pro. Ten to taki zabytkowy program, który tylko pod Windows XP działał. Ja mówię, ja już od dawna na tym nie pracuję, ja w ogóle mam kompletnie już inne oprogramowanie w studio. Ratuj, jeżeli chcesz, żeby to wyszło, no to musisz coś znaleźć. On mówi, to zainstalował sobie XP-ka, znalazł ten program i po prostu przemiksował te ścieżki według naszych instrukcji. Później został genialnie zrobiony mastering tutaj w Austrii. Musiałbym przeczytać. Przez pana Wernera Duffeldeckera. Naprawdę słychać, że człowiek po prostu miał ucho do tego, co tam się działo, i wyciągnął takie smaczki, że jak dostałem ten master do zaakceptowania, to stwierdziłem, że słyszę tam rzeczy, których ja wcześniej nie słyszałem. Czyli to, co nagrywaliśmy, a później przy płycie CD zniknęło. Takie dźwięki, takie detale, które po prostu tutaj na nowo zagrały. To było niesamowite jak dla mnie. Tak samo tutaj Michał i z rękami Kariny Kalińskiej zdigitalizował, odświeżył cały ten artwork, okładkę, wkładkę z tekstami, z tekstem tutaj twoim, Andrzeju, i z moimi zdjęciami, i no i zrobił to, zrealizował w 3 tygodnie, to jakiś w ogóle, ja mówię, to jest, wiesz, to jest niewyobrażalna, dla mnie niewyobrażalna sytuacja, że ja pamiętam, że na jakieś 2-3 lata temu na winyla można było być w zapisach w kolejce, nie wiem, na 2 lata do tyłu, prawda? Także, no, szapoba.
1: Michał wyjaśniał trochę w postach w mediach społecznościowych, że ma szczególny stosunek do Jobkarmy, bo Job Karma, Otwórz

0: otworzyła uszy na taki inny rodzaj muzyki industrialnej. On sobie tak po prostu to gdzieś potraktował bardzo poważnie, że to jest rzecz dla niego istotna. Może to sprawiło, tak myślisz z perspektywy czasu, że jakby wtedy, gdy zaczynałeś ten projekt, to już prawie 30 lat w tej chwili będzie, prawda? No to gdzieś tam było poczucie takiego eksperymentowania i poruszania się po obszarach, które w polskim życiu muzycznym nie za bardzo były jeszcze rozeznane, rozpoznane.
1: Tak było, że Job Karma faktycznie startowała w 1997 roku i w Polsce były, co prawda, były różne grupy industrialne kojarzone z tym środowiskiem, jednak one, jedne brzmiały bardzo tak godflashowo, słonsowo w stronę ciężkiego takiego przywalenia rockowego, a inne były kompletnie ekstremalne, hałaśliwe, a takiego klimatycznego jakby industrialu, jaki zaprezentowała Job Karma, takiego filmowego, elektronicznego, surrealistycznego, no nikt wtedy akurat nie grał i to nie była wcale zamierzona sytuacja, że my będziemy grali coś, czego nikt nie gra, po prostu graliśmy to, co nam w sercach grało i tak jakoś samo wyszło, a tutaj a płyta Czernobyl, to trzeba powiedzieć, że to już jest czwarta płyta Job Karmy z 2007 roku, no właśnie inspirowana tym naszym wyjazdem.
0: Jest tak, że przy okazji tej płyty jest oczywiście radość, satysfakcja, pewny rodzaj zaskoczenia, którym się też dzielisz, wynikający z tego, że Michał Turowski taką konsekwencją i takim sprytem menadżersko-producenckim się wykazał, ale jest też element jakiejś takiej nostalgii dotyczący tej przeszłości, tej wizyty. O tym będziemy za chwilę rozmawiać, ale pewnie jest też tak, że wracając myślami do tego doświadczenia stworzenia muzyki z wizytą w Zonie, no tam trochę było takich mrocznych sytuacji. W ogóle sam fakt jechania w miejsce, gdzie wydarzyła się taka katastrofa, jedna z największych tego typu w historii ludzkości. To co? Zamykasz oczy, masz pewne obrazy i mówisz, o nie, już więcej, żebym nie chciałbym tam wracać.
1: Tak, nie chciałbym tam wracać. To była taka traumatyczna wycieczka troszeczkę i z tego, co ja pamiętam, to te szampańskie stroje, które towarzyszyły nam w drodze do Czarnobyla, różne numery wygłupy. Młodzi ludzie, towarzyska sytuacja w busie, 10 chłopa i chyba dwie panie. I wracaliśmy, z tego co pamiętam, do takiej przerażającej ciszy, bo każdy zatopiony we własnych myślach, ja to tak pamiętam, w jakimś własnym świecie, inspirowanym tym, co zobaczyliśmy tam w tej zonie. Dla mnie to było w zasadzie takie trochę formatywne przeżycie, które obrazowało, jak może wyglądać w zasadzie świat bez człowieka, prawda? Świat taki postapokaliptyczny, świat ten postapo, który tak naprawdę ta tematyka dopiero 10 lat później zaczęła być jakby tak przez mainstream, przez filmy, przez Hollywood, przez różne produkcje Netflixowe propagowana. Także my zobaczyliśmy to 20 lat temu i myślę też, że jakby Job Karma tutaj dobrze się spięła z tym tematem, bo ta muzyka nasza zawsze była taka trochę radioaktywna i mroczna.
0: No to zaczniemy nasz taki wątek muzyczny tej rozmowy od utworu Gamma Radiation, który otwiera tą płytę. Posłuchajmy.

0: I wracamy do naszej rozmowy z Maćkiem Fretem, czyli Job Karma, płyta Czarnobyl, która ukazała się chwilę temu na winylu, reedycja wydawnictwa z 26 kwietnia 2007 roku. Pierwszy utwór Gamma Radiation, otwierający to wydawnictwo i zarazem pokazujący no, tą aurę bardzo specyficzną, która wiąże się z tą przestrzenią zony czarnobylskiej. Ta płyta tak naprawdę chyba jest jakimś takim komentarzem dźwiękowym, audiowizualnym, bo poniekąd też przecież był obraz do tego robiony z tego całego zamkniętego obszaru, który no, jest tą zoną bez ludzi, zarośniętą, z ruinami, ciągle tworząc tą muzykę wspólnie z Aureliuszem Piestarzewskim, twoim przyjacielem. Mieliście te obrazy przed oczami, to była taka praca z taką przestrzenią w umyśle wypełnioną tymi różnego rodzaju ciężkimi wrażeniami wizualnymi z tego miejsca.
1: Należy tutaj jakby nadmienić, że przede wszystkim było to realizowane w ramach projektu Rytuał i takie idee fix nasze, które zapoczątkowało tą całą sytuację, to był nasz taki pomysł, żeby pojechać do Czarnobyla, do Prypeci i zagrać koncert na dachu jednego z wieżowców zrujnowanych w otoczeniu kamer i żeby ten koncert był transmitowany lub retransmitowany w telewizji Kultura i były nawet rozmowy...
0: TVP Kultura, tak?
1: Były nawet rozmowy prowadzone przez rok. My w to bardzo mocno wierzyliśmy, ale no, to było to za odważne i chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy, na co się porywamy i zostaliśmy ublani na koniec kubełkiem zimnej wody. Więc stwierdziliśmy, że w takim razie jedziemy tam sami na własną rękę i w dwie ekipy filmowe. Tutaj, ale ty, Andrzeju, też uczestniczyłeś w tym wyjeździe jako reżyser jednej i kurator jednej sytuacji i kuratorem drugiej sytuacji był Arek Bagiński. Były dwie ekipy filmowe, które rozpierzchły się po tej zonie. Jedna nagrywała wywiady, wyszukiwała osoby, które wróciły do zony i na podstawie tego powstał dosyć przygnębiający i szokujący dokument Czarnobyl, moje życie, bazujący właśnie na wypowiedziach tych ludzi, którzy mimo, że tam są i żyją w skrajnie ciężkich warunkach, to jednak zachowują jakiś optymizm, co jest inspirujące trochę w pewnym sensie, że żyjąc w takim miejscu można się uśmiechać i mówić, że jednak nie chce się stąd wyjechać. Druga grupa, w której ja miałem przyjemność uczestniczyć w zdjęciach, robiła ten film wideo artowski. Chodziliśmy przebierani w kombinezonach, po blokach, zwiedzaliśmy te wszystkie takie lokacje, które robią kolosalne wrażenie i przygnębiające, bo są miejsca, z których ludzi wyprowadzono, ewakuowano w ciągu kilku godzin. Szkoła, basen, biblioteka, miejsce, gdzie są rozrzucone fortepiany, sklep z koszykami, supermarket. Należy dodać, że ten Prypeć to było takie wzorcowe miasto. Tam nie mieszkała, to nie było typowe miasto sowieckie, to było miasto, gdzie mieszkała elita intelektualna, pracownicy inżynierowie, pracownicy elektrowni. Było to miasto na pewno lepiej zaopatrzone, lepiej zorganizowane niż przeciętne miasto Sowieckiego Sojuza. Powiem szczerze, że trzy dni spędzone w tej zonie to jest cały czas takie obcowanie, było obcowanie z niewidzialnym niebezpieczeństwem. Przewodnik Siergiej pozwolił nam w zasadzie chodzić na własną rękę, gdzie chcemy. Powiedział, że on żyje tutaj i w zasadzie człowiek jest w stanie się przystosować i zaakceptować to, że żyje podczas wojny, nomen omen, powiedział to 20 lat temu. To, co dopiero do czegoś tak niewidzialnego jak promieniowanie, którego tak naprawdę nie widać. W zasadzie najlepiej, żebyśmy nie dotykali tych metalowych i drewnianych części, bo one najdłużej akumulują ten radioaktywny materiał, natomiast tak generalnie to sobie możemy chodzić, gdzie chcemy. Na szczęście nic się nie stało. Jak patrzę na te zdjęcia, gdzie tam się wspinaliśmy, po jakich konstrukcjach chodziliśmy, no to myślę, że gdyby był z nami pracownik BHP, to by nas wszystkich tam rozpędził na, poustawiał po kątach. Natomiast te trzy dni tam spędzone, zaowocowały. Tak, to był taki obrazek, który się sam w głowie układał. Opustoszałe miasto, dźwięk kopniętej puszki, czy jakiegoś kopniętego elementu odbijał się echem zwielokrotnionym przez kilkadziesiąt sekund, więc sam już ten taki zamysł, który wykorzystywaliśmy później na płycie, w których jest dużo powtórzeń, dużo właśnie takich ech, pogłosów pustego, opuszczonego miasta, To na pewno miało na nas wpływ.
0: Ale to nie jest tak, że ta płyta jest linearnym wprost zapisem tej wędrówki po tej zonie. To raczej są takie punkty, o których możemy powiedzieć, że są inspiracją albo rozwinięciem pewnego klimatu, bo to nie jest też tak, że zakładamy słuchawki, słuchamy tej płyty, idziemy sobie krok po kroku, jak audioprzewodnik nas, Job Karma, prowadzi po tym świecie.
1: Dokładnie, bo są też utwory, które odwołują się do samej tragedii, do samego dnia, tego 26 kwietnia 1986 roku, naszpikowane komunikatami radiowymi, przekazem propagandowym, samplami, które na które poświęciliśmy dużo czasu, żeby jakieś takie rzeczy w sieci znaleźć, strzępki nagrań czy wypowiedzi jakichś medialnych. Są też utwory właśnie, które na przykład były inspirowane tym punktem, gdzie były dozymetry, którym byliśmy badani, jak wjeżdżaliśmy i wyjeżdżaliśmy. Każdy musiał wejść do takiej jakby quasi szafy i tam po prostu zostać prześwietlony, czy nie jest po prostu napromieniowany. Samochody były od spodu, od zewnątrz, też różnymi takimi czujnikami sprawdzane. No to, także ten sam dozymetr point jest utwór zainspirowany tym miejscem. Już to miejsce, jak się wjeżdża i jak się wyjeżdża, to jest można powiedzieć, totalne przeżycie mocne.
0: Wyczuwasz pewien paradoks w tej historii? Znaczy, paradoks nie w samej historii, bo wyjazd w tą przestrzeń był czymś wyjątkowym. Tych podróży, różnych takich eskapad quasi-turystycznych, oczywiście w tych przestrzeniach było więcej, bo tam działały pewne takie survivalowe biura, które jak pamiętam, czy słyszałem, za zgodą ministerstwa jakiegoś tam, prawda, bezpieczeństwa wówczas już Ukrainy, wydawały takie pozwolenia na takie przejazdy, ale chodzi mi o paradoks, który polega na tym, że mamy całą estetykę industrialną, mamy mnóstwo wykonawców, którzy eksplorują, ale wyobrażeniowy świat post-apo, jakieś przestrzenie, ewokują jakieś obrazy, pokazują coś, co de facto doświadczali, czy to czytając książki, czy też oglądając jakieś filmy, a może też chodząc po swoich różnych ruinach, ale w mieście, otwartych pozindustrialnych przestrzeniach. A tu masz doświadczenie, i ty jesteś tego żywym dowodem, wchodzenia w najbardziej ekstremalne przestrzenie, i robienia czegoś, co wynika z faktu, że miałeś to na wyciągnięcie ręki, oddychałeś tym. I takich po ludzi o takim doświadczeniu to jest naprawdę niewielu. Myślałeś to o tym w taki sposób? Wiesz, no siedzi sobie facet, przepraszam, że tak to banalizuję, otwiera sobie komputer, coś tam sobie generuje, ma te urządzenia różne dziwne i sobie tam tworzy muzykę, wychodzi potem wymalowany na scenę i gra tą muzykę. Natomiast tu było jakieś przeżycie, no, powiedzmy, wykraczające poza tylko doświadczenie muzyczne.
1: Tak, na pewno jest to autentyczna sytuacja, nie ma tutaj nic naciąganego. Była to od początku do końca jakby wykreowana, zaprojektowana przez nas sytuacja, która była rozpisana właśnie jakby, że powstaną filmy i powstanie do tego muzyka, a filmy i muzykę na końcu pokażemy tutaj, to było akurat na Purkiniego w starym klasztorze, wtedy to była jeszcze sala gotycka i tam podczas 21. rocznicy, czyli w 2007 roku, 26 kwietnia, te filmy i muzyka została publicznie zaprezentowana po raz pierwszy. Ja wychodzę jakby, wiesz, z założenia, że jak się coś robi, to się powinno robić całym sobą, każdą komórką siebie. Jeżeli jest taka możliwość, żeby zeksplorować to miejsce inspiracji, to jak najbardziej należy w to wejść. A ponieważ jakby tutaj kultura, sztuka i muzyka industrialna zawsze inspirowała się tymi takimi mroczniejszymi aspektami ludzkiej cywilizacji, próbowała je naświetlić, wyciągnąć troszeczkę na takie światło. Może nie stawiać na piedestale i podziwiać, ale wystawiać po prostu... wystawiać na ludzkie oczy, prawda? Na ludzki widok. I takim samym sytuacją jest moim zdaniem Czernobyl, który ma. No jest, to nie jest tylko miejsce, które jest przygnębiające, ale to jest też, można powiedzieć, taka kalka całej socrealistycznej sytuacji totalitarnej Związku Radzieckiego, który wtedy upadał, i tego zakłamania, tej dezinformacji, tego braku informacji. Ja pamiętam Pamiętam ten czas, kiedy był wybuch w Czarnobylu. Zostaliśmy zabrani z zawodów sportowych, w których startowałem w biegu na 1000 metrów i prosto z tych zawodów zostaliśmy zabrani całą szkołą do przychodni, gdzie podawano nam płyn Lugola. Oczywiście nikt nie wiedział w ogóle, o co chodzi kompletnie, tylko że ten płyn Lugola jest niedobry i niektórzy go zwracają, a niektórzy nie. Dla mnie to było jakieś takie obojętne fioletowe coś. Tyle pamiętam, ale pamiętam, jak zostało zamieszanie wokół tego płynu, natomiast w ogóle nie pamiętam, dlaczego my go byliśmy tym szpikowani. Mm-hmm. Także to też pokazuje, a to już był maj na pewno, bo to zawody były jakoś przy okazji jakiegoś pierwszego święta, pierwszego maja, albo
0: różnego rodzaju
1: tydzień później.
0: Okej, posłuchamy teraz utworu Dozimet Point, o którym wspomniałeś. No to poczujmy ten klimat.

Sie sind auch nicht.

sobie to...

0: To i tak oto wracamy do naszej rozmowy. Przed chwilą utwór Dozimet Point z płyty Czarnobyl, Job Karmy. Maciek Fred, lider zespołu, jest ze mną w studio. Płyta, która tu brzmi jeszcze w tej wersji CD-kowej, natomiast my przez cały czas, znaczy w tej chwili Maciek, trzyma w dłoniach, ma tutaj na stole winyla, a jak winyl to reedycja i też chyba tak remastering, troszeczkę zmienione to brzmienie, wydobyta ta głębia z racji tego, że to jest inny nośnik. O tym rozmawialiśmy.
1: Nie tylko wydobyta przez to, że to jest jakby tu specyfika winyla, ale też jakby bardzo uważne ucho człowieka, który masterował te wszystkie ścieżki dźwiękowe ponownie, oryginalne ścieżki dźwiękowe, bo tak jak wcześniej wspominałem, przez 2 tygodnie grzebałem w starych jakichś dyskach i w poszukiwaniu tego znalazłem. I to jest właśnie, to jest też takie zabawne, że wszystkie rzeczy, które były wcześniej nagrywane przez Job Karmę i później, są bardzo dobrze uporządkowane, łącznie z tytułami plików, a tutaj był jakiś taki kompletny rozgardiasz. Te utwory na tych dyskach się kompletnie inaczej nazywały, niż tak naprawdę się teraz nazywają. Oczywiście wtedy o tym wiedzieliśmy, ale po 20 latach nikt o nim nie pamiętał, więc dużo czasu musiałem poświęcić, żeby stwierdzić, że w jakimś pliku pod, nie wiem, tytułem ABC znajduje się utwór Dozimet Point, gdzieś tam głęboko. Także, ale tutaj no jakby szapoba jeszcze raz dla pana Wernera za znakomitą robotę przy masteringu.
0: To odczucia przekładają się na planowanie rzeczy, które nadadzą tej płycie, temu materiałowi wymiar koncertowy? Co w planach jest?
1: Już za 3 tygodnie Job Karma zagra na festiwalu Wave Gothic Treffen, takim największym czarnym festiwalu na kuli ziemskiej, można powiedzieć.
0: To jest tylko się wetnę i powiem, przepraszam, nie chodzi o jazz. Także...
1: Nie, tam jest w zasadzie taki pełny spektrum od muzyki gotyckiej przez postpunk, po industrial, neofolk, ale też street punk i takie różne ciekawe rzeczy. Ponad 20 tysięcy ludzi co rokrocznie i około 200 zespołów tam występuje w różnych przestrzeniach koncertowych. Job Karma wystąpi tam, ma zaszczyt zagrać po raz 5 po długiej przerwie. To będzie poniedziałek, bo poniedziałek jest dniem industrialnym właśnie na Wave Gothic Treffen, a poniedziałek jest wolny wtedy w Niemczech, bo mają zielone świątki chyba.
0: Niemieckie zielone świątki.
1: Także to jest długi. Tak, w niemieckie zielone świątki Job Karma zagra Czernobyl między innymi i materiał ze strajku. Czyli tak cofniemy się mocno wstecz i pracujemy już nad tym, żeby z jednej strony, żeby zaprezentować to, co było najlepsze, a z drugiej strony, żeby zaskoczyć troszeczkę.
0: Okej. Okay. Czyli mając na uwadze to, że jesteś osobą związaną, czy kojarzoną teraz w ostatnim okresie głównie ze swoim solowym projektem, Fred, to Job Karma jako taki projekt wraca? W sensie szykujecie jakiś nowy materiał?
1: Job Karma, można powiedzieć, że nigdy jakby nie zniknęła kompletnie. Mhm. Ja bym to nazwał takie włożenie dania do zamrażarki.
0: Hibernacja taka.
1: Hibernacja, tak. Spotykamy się z racji tego, że Aureliusz od 12 bodajże lat mieszka w Emiratach Arabskich w Dubaju. Tam się realizuje jako architekt. Spotykamy się rzadziej, prawda? W zasadzie raz albo 2 razy w roku, głównie przy okazji festiwalu industrialnego we Wrocławiu, kiedy ciężko jest coś nagrać, aczkolwiek w zeszłym roku mieliśmy takie spotkanie na wiosną w moim studiu, że siedliśmy i po prostu zaczęliśmy improwizować. Powstało z tego kilka godzin jakichś nagrań, z czego wycięliśmy jakieś 12 minut i na tym zaczęliśmy pracować i od tego można powiedzieć, być może zaczniemy jakąś nową opowieść muzyczną. Mhm.
0: W twojej aktywności jest też miejsce, a może też większość czasu poświęcasz, bo to jest ogromne wyzwanie organizacji wydarzeń muzycznych, które mają wymiar festiwali, bo to nie jest jeden dzień. Jesień to oczywiście kolejna odsłona Wrocław Industrial Festival. To jest wszystko zapięte na ostatni guzik. Tam chyba już są, jest cała lista wykonawców, którzy wystąpią. I jak to z twojej perspektywy teraz wygląda? Oddychasz z ulgą, mówisz, no dobrze, wszystko co najważniejsze już przygotowane, teraz w czerwcu wakacje. Potem na jesień wracam.
1: Pięknie by było. Festiwal jest tak, jest ogłoszony program muzyczny w tych wszystkich dni koncertowych. Należy dodać, że to będzie 25, czyli jubileusz Industrial Festiwalu. 5-8 listopada, raczej wracamy w te widełki listopadowe, pierwszy weekend listopadowy. Główne wydarzenia: Sala Gotycka, Stary Klasztor, Sala Witrażowa, Stary Klasztor, ale także po raz pierwszy w tym roku kino Nowe Horyzonty, gdzie będzie otwarcie i koncert grupy angielskiej The Nursery, takich klasyków filmowego, apokaliptycznego neoklasycyzmu, którzy zagrają na żywo do filmu Pasja Joanny Dark. To będzie otwarcie festiwalu. Także informacje są na stronie internetowej, na naszych social mediach. Oczywiście będziemy dorzucać i rozbudowywać to wszystko. Będzie coraz więcej szczegółów. Bilety są już w sprzedaży, ale tutaj też chciałbym nadmienić, że dwa wydarzenia, które jako Industrial Art organizujemy rokrocznie, są już jakby też zapięte na ostatnie guziki, odbędą się przed wakacjami. I to jest przede wszystkim Festiwal Podwodny Wrocław, który w dniach 26-27 czerwca, tradycyjnie w Browarze Mieszczańskim, też pełne spektrum. Na pewno będzie okazja, mam nadzieję, jeszcze się spotkać, o tym opowiedzieć, ale można nadmienić tylko, że wystąpi tam między innymi grupa Varieté, której dawno w Wrocławiu nie było, nie pamiętam w ogóle, kiedy po raz ostatni ich tu gościliśmy. I druga impreza, Energia Dźwięku, to jest 30 maja i tutaj jakby ci starsi fani awangardy muzycznej w Polsce i w ogóle sceny polskiej niezależnej na pewno będą zainteresowani, ale też sądzę, że i młodzi poszukiwacze dziwnych dźwięków, ponieważ jakby przywołaliśmy oryginalnego ducha wytwórni Obuch Records w postaci nie ducha, tylko tutaj człowieka, założyciela Wojcka, który ze swoim siedmioosobowym zespołem Za Siódmą Górą przyjedzie, żeby zagrać w ośrodku postaw twórczych 30 maja. Oprócz nich wystąpi grupa Rąk w Rąk, też mocno kojarzona z Obuchem, płyty tak legendarne jak Historia Alfonsa Czachora, no to jest dla mnie klasyka w ogóle polskiego podziemia awangardowego. I także Kuba Suchar, wrocławski muzyk, perkusista, eksperymentator, tego samego wieczoru wystąpi. Także to jest 30 maja, sala niewielka, ale można powiedzieć, że odnowiona, jej otwarcie miało miejsce chyba tydzień temu.
0: Chyba tak.
1: Właśnie Kuba Suchar występował, natomiast to będzie no, taka sytuacja, myślę, że która też zapadnie na długo w pamięci, ponieważ jakby Za Siódmą Górą generalnie nie gra, a jak już gra, to od Wielkiego Dzwonu, a tutaj mamy ich we Wrocławiu chyba po raz pierwszy i ostatni grali w 89 roku.
0: Okej. Nasza rozmowa oraz to, jak twoje wypowiedzi krążą wokół tego całego szerokiego spektrum muzycznego, tego świata, który jest rozciągnięty tu i teraz i wybiega w przyszłość, pokazuje, że aby iść do przodu, trzeba patrzeć wstecz. Stąd moje pytanie jeszcze na koniec a propos tego wiodącego tematu naszego spotkania, czyli reedycji winylowej płyty Czarnobyl, która jeszcze gdzieś tam, prawda, trzeba się śpieszyć, jest. I tego koncertu, który za 3 tygodnie oczywiście na dużym niemieckim festiwalu czarnej muzyki, jak to ująłeś. Jak się ten festiwal nazywa, jeszcze przypomnij?
1: Wave Gothic Treffen.
0: Wave Gothic Treffen. Czyli to jest Kołdrezna, Lipska?
1: To jest Lipsk.
0: Okay.
1: W zasadzie, wiesz, cały
0: ile
1: Lipsk,
0: kilometrów od Wrocławia?
1: Jedzie się 350, okay. Jak do Warszawy.
0: Okay.
1: Ale też można powiedzieć, że jest pociąg chyba z Wrocławia. No i Flixbus kursuje na temat, jeżeli ktoś już, w ogóle to jest ciekawa sytuacja i taka też inspirująca, że jeżeli jesteś uczestnikiem festiwalu, masz tą opaskę, to komunikacja miejska między klubami jest darmowa, czyli
0: naprawdę tam jest około 30. Zbiorką szaleje.
1: Tak, dokładnie. Tam jest około 30 różnych lokacji, od wielkich hal po mniejsze kluby i możesz nim. To, co wchłoniesz, to twoje po prostu.
0: Dobrze, to już mnie to zainspirowało do pewnych decyzji, które dojrzewają mi w głowie, ale to po zakończeniu tej audycji. Natomiast co chciałem powiedzieć? Wracając myślą o tej przeszłości, do takiego wątku płyty, chciałem się dopytać o jedną rzecz. Jest u ciebie sentyment wracania do starego instrumentarium w takim razie? Też, bo rzeczy, które gdzieś tam się przydawały te 20 lat temu, to co teraz są dalej, używane przez ciebie, czy korzystasz z innych instrumentów, elektroniki jakiejś, jak to jest?
1: Powiedz. Generalnie jest tak, że jakby Job Karma, cały fundament Job Karmy to było spojrzenie w tył, oglądanie się, wyszukiwanie tych starych jakichś generatorów, mieliśmy przecież urządzenia z lat 50., które nie służyły do nagrywania muzyki, tylko po prostu wydawały dziwne dźwięki i niektóre właśnie przebłyski ich mocy słychać na tych płytach na Czernobylu dosyć sporo. I Job Karma zawsze też, graliśmy często na instrumentach, które były tak stare jak my. Jednym słowem, na analogowych syntezatorach. Teraz jest, oczywiście przez te 20 lat ja swoje tam domowe studio przebudowuję cały czas pod kątem jakby nowych rzeczy, czy moich solowych, gdzie jest więcej rytmiki, i ale cały czas mocno jedną nogą jestem osadzony w tej przeszłości, ponieważ uważam, że najfajniejsze jakby instrumentarium i najfajniejsze brzmienia to jednak to, co zostało wymyślone w latach 70. i 80.
0: Okej, okay. To na koniec jeszcze pytanie. Kiedy najwcześniej coś twojego zobaczymy? Czy to będzie solowy projekt, nowy materiał, czy Job Karma, czy może coś innego? Ty jako Maciek Fred, jako Fred, razem z Anią Fred.
1: Razem z Anią Fred. No na razie Fred jest, można powiedzieć, w takich blokach startowych z produkcją kolejnej płyty. Jest już kilka utworów nowych nagranych. Gram okazjonalne koncerty. Ostatnio graliśmy w Dortmundzie na festiwalu No Limits, No Control. Także wiesz, jakby nie jesteśmy wyrywni, nie zabiegamy specjalnie o to, żeby grać, czy być zapraszani, jak nas ktoś zaprosi i jest poważna oferta, to często z radością jedziemy, natomiast wiesz, tak jak sytuacja tutaj z Job Karmą i z tym występem na Live Gothic Treffen, po prostu jakby spadło z nieba, prawda?
0: Okej. Okay. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, rozmowę i do zobaczenia na koncercie.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: I teraz kończymy naszą rozmowę utworem Hydroxyzinum City z płyty Czernobyl.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: I tak oto za nami rozmowa z Maćkiem Fretem, liderem zespołu Job Karma. Słuchaliśmy utworu Hydroxyzinum City z płyty Czarnobyl, która w formie reedycji na winylu ukazała się chwilę temu, a pierwotnie 26 kwietnia 2007 roku jest takim komentarzem muzycznym, audiowizualnym, bo też towarzyszą tej płycie filmy, animacje Arka Bagińskiego. Ona jest takim komentarzem do tej wielkiej tragedii, która wydarzyła się 40 lat temu w Czarnobylu, kiedy doszło do katastrofy w elektrowni atomowej. To tyle. Pozostajemy trochę w klimacie takiego mrocznego ambientu na naszej antenie Lorn w utworze Anvil.

0: Radio Wrocław. Kultura.
1: Zrobiło się tak nostalgicznie trochę na naszej antenie. Przed chwilą PJ Harvey w utworze Big Exit z płyty, która ukazała się bodajże, nie wiem, już prawie 15-16 lat temu, jak nie dawniej. Cóż, w naszej audycji żonglujemy różnymi stylami muzycznymi, klimatami. O 18 nasze studio odwiedzą goście. Będzie rozmowa z Katriną K. o jej kameralnych nowych utworach, w których gdzieś jakaś taka kobieca wrażliwość spotyka się z takim pazurem społecznym, tak? Chwytaniem tej rzeczywistości i nazywaniem rzeczy po imieniu. Będzie też zespół Cafe Trauma, który w fajny, energetyczny sposób przeplata muzykę emo, rap, punk, rocka. To wszystko w taką fajną, spójną całość o emanującą sporą energią. No, a oczywiście w naszej audycji też nie może zabraknąć rzutu okiem w kalendarz wydarzeń muzycznych. I tak się składa, że choć klubów muzycznych w tym prawie milionowym mieście mamy co kot napłakał, to w te najbliższe dni przyjedzie do nas pół świata, by grać w tych przestrzeniach klubowych bardzo wyjątkowych. Ano w takich miejscach jak Klub Szalonych, czy też Łącznik, Czasoprzestrzeń, czy też Vertigo Jazz Club, Art Cafe Kalambur. Są też koncerty w takich miejscach mało koncertowych, ale zawsze uroczych i charakterystycznych, ważnych dla naszej mapy kulturalnej, ważne na mapie kulturalnej Wrocławia, jak Studio BWA. CRK to oczywiście też kultowe miejsce. No ale od czego zaczniemy? Zaczniemy od Łącznika. W środę 6 maja duży zestaw zespołów metalowych Opal in the Sky, Sharks in Your Mouth, Protect the City, Nevertheless. To w Łączniku. W środę spora dawka muzyki z Kanady, z Włoch oraz chyba ze Stanów, tak. Vertigo Jazz Club Alexander Flood we Wrocławiu poprowadzi taki koncert jako perkusista. Odkryje przed nami ten dynamiczny wymiar muzyki tanecznej, bazującej na New Jazzie, house'ie, broken beat'ie, brzmieniach eksperymentalnych. W Art Cafe Kalambur

takie działanie improwizowane, koncert audiowizualny, mocno zainspirowany awangardowym kinem abstrakcyjnym. To może być bardzo ciekawe. Potem w piątek ładujemy mentalne bateryjki, pędzimy do łącznika. Death is not the end. Dwa dni, aż 14 projektów. I tu właśnie ten cały świat się nam objawia, bo zagra przez dwa dni 14 zespołów death metalowych ze Stanów, Włoch, Grecji, Słowacji, Austrii, Irlandii, Belgii, Danii, Niemiec i z Kostaryki. Rzućcie okiem na stronę altmusic.wrocław.pl. Tam jest dostęp do całej listy tych zespołów, wyciągniętych, jak brzmi zapowiedź, z głębokiego metalowego podziemia. 14 zespołów, 2 dni. 8 i 9 maja w naszym wrocławskim łączniku. W niedzielę, jak znajdziemy trochę czasu, żeby się przemieszczać i energii z okolic tramwajowej do na Śródmieście, na Nadodrze, przepraszam, na Jagiellończyka, gdzie mieści się Centrum Reanimacji Kultury, no to tam w sobotę o 19 zagra zespół Sztylety, Alarma i Seks w czasach wojny. Tego samego dnia w Alive, tam bardzo często występują zespoły, które gdzieś tam orbitują na początku swojej kariery, albo też po prostu mają fajne grono oddanych fanów i ta przestrzeń w sam raz wystarczy, żeby się cieszyć tą muzyką. Odbędzie się taki koncert, taki mini festiwal niezależnej muzyki z udziałem zespołów z Wrocławia, Krakowa i Rygi, ale chyba zawiązanych przez osoby, które z naszym miastem, Krakowem, Wrocławiem, ale także z Polską się związały. Zagra zespół Nevmeste, to jest zespół powołany do życia przez muzyków z różnych zakątków Ukrainy, z Charkowa, Mikołajewa, Odessy, Winnicy i Dniepru. Oni istnieją we Wrocławiu od 2024 roku. Można ich posłuchać sobie. Potem wystąpi, a może wcześniej, Wremia Lublit, to jest zespół pop-rockowy z Krakowa, ale też chyba, sądząc po nazwie, międzynarodowy, tak to ujmę, i Dinozaur, to jest zespół, który gra ciężki alternatywny rock i jest związany chyba z krajami bałtyckimi. Tak, z Rygą. Okej. Okay. To tyle tych zapowiedzi. A jeszcze jedno. W niedzielę 10 Kirschenbaum w Dziadach i Koktajlach. To na Jadkach. Jadki 3/4 w samym centrum Wrocławia. Jak ktoś jest zmęczony tym nawałem takich turystycznych nastrojów i hałasów związanych z tym ruchem, jak już rzekło się, turystycznym wokół rynku, no to może przejść się w ten zaułek na Jadki, zajrzeć do Dziadów i Koktajli i tam posłuchać Kirschenbaum. To tyle. Porcja muzyki. The Stone Roses. Za chwilę trochę więcej brytyjskiego grania.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: A na naszej antenie przed chwilą dwa brytyjskie ważne zespoły, Pulp w utworze Begging for Change oraz The Stone Roses All for One. No a przeniesiemy się za ocean, posłuchamy zespołu Spiritual Cramp, który choć związany jest z San Francisco, to jednak zwraca głowę przez ocean na wyspy, patrzy, zerka i jakby wyraźnie tą muzyką brytyjską się inspiruje. Tą muzyką z lat 90. i 80. gdzieś tam słychać fascynację The Clash. Generalnie super zespół, fantastycznie to brzmi. Myślę sobie o koncertach, tam sporo tej energii jest na tych wydarzeniach i pod sceną, i na scenie, i chciałoby się ich zobaczyć gdzieś tu we Wrocławiu, może w plenerze, a może w jednym z tych klubów, choć jest ich niewiele, to pewnie by się ta przestrzeń sprawdziła i ta muzyka pokazałaby swoją jakość.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Popołudniowe pasmo z muzyką w Radiu Wrocław Kultura. Możecie nas słuchać na odbiornikach DAB+ cyfrowych, jadąc do domu samochodem, bądź też zmierzając jeszcze z tej wspaniałej majówki. Pewnie dla niektórych ona trwa. Możecie też nas słuchać za pośrednictwem aplikacji na telefony, na smartfony. No i także słuchać nas w internecie. Powtórka tej audycji jutro, we wtorek, od godziny 8 do 11. No i cóż, oczywiście mamy też podcasty, a więc wyimki z tych rozmów, które na naszej antenie się odbywają, są potem dostępne na stronie Radia Wrocław. Za nami taka sekwencja muzyki osadzonej w kulturze Wielkiej Brytanii, w tym rock'n'rollowym, w rock'n'rollowej estetyce. Przeniesiemy się na Zieloną Wyspę, czyli do Irlandii, która ostatnio kojarzy się generalnie z takimi zespołami, dla mnie, które mocno eksperymentują z kanonem rocka. Wywracają ten nurt, wplatając w to wszystko, co kojarzy się z eksperymentem. Czasami ma to wyraz brutalistyczny, mocny, operujący zgrzytliwością, taką estetyką antymuzyki. I zespołem, który przykuł moją uwagę, jest zespół Nerves, cieszący się nieszczególnym zainteresowaniem, ale jak to bywa, bardzo dużo zespołów, które robią fajną, intrygującą muzykę, a jest tych zespołów mnóstwo, po prostu umyka naszej uwadze. Więc tym razem tu na te parę minut, 4 i 15 sekund, chciałbym przykuć waszą właśnie uwagę i też prosić o to, żebyście nastawili uszu. Nerves w utworze Empty. No i cóż, tak jak powiedziałem wcześniej przy okazji innego zespołu, bardzo chciałbym zobaczyć ich na żywo. Zobaczyć, jak ta muzyka się sprawdza, grana wprost ze sceny na małym klubie. W małym klubie.

Macie czasami takie odczucia, że ta muzyka sprzed paru dekad jest bardziej zbuntowana, bardziej niegrzeczna, bardziej wymagająca niż to, co teraz gdzieś tam tworzone towarzyszy nam przy różnych codziennych czynnościach w drodze do pracy, do domu, w trakcie różnych praktyk życiowych. I ma się też takie wrażenie, przynajmniej ja mam, że kategoria upływającego czasu nie odgrywa żadnej roli, że tak naprawdę z racji tego, że tej muzyki jest tak wiele i to jest niesamowite, możemy korzystać z dokonań artystów, artystek tych sprzed kilkudziesięciu lat i tych współczesnych, tych młodych, aspirujących, którzy startują i tych, którzy już gdzieś tam nam towarzyszą od paru dekad. I tak naprawdę nie ma chyba żadnej większej różnicy. Ta muzyka z przeszłości może być bardziej energetyczna, bardziej wzruszająca niż to, co jest świeżej daty. Cóż, takie mam spostrzeżenia, gdy posłuchałem sobie ponownie zespołu Suede, a wcześniej Radiohead w utworze Burn the Witch. Tak chyba mam teraz, takie mam skojarzenia i myśli związane ze słuchaniem tak wyjątkowych artystów.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: No i tak się złożyło. Odpalam nagrywanie, bo oczywiście nasza audycja także jest rejestrowana i będzie z tego podcast. Tak się złożyło, że mam w studio pięcioro. Rzadko się zdarza, zazwyczaj jest jedna, dwie osoby. No i tak, trzeba przedstawić. Katrinaka, dzień dobry.
2: Witam.
1: No i cały skład zespołu Cafe Trauma, zapowiadany już w naszych zapowiedziach na mediach społecznościowych, stronie Radia Wrocław. Dzień dobry, panowie.
3: Cześć.
1: Okej, jak już padło cześć, proszę się przedstawcie z imienia, żebym po prostu już was skojarzył po wsze czasy na zawsze.
4: Ja jestem Kamilek.
5: Ja jestem Jędrek.
6: Ja jestem Łukaszek.
7: O, ja jestem Radeczek.
1: Radeczek i Łukaszek są daleko od mikrofonu, już potem będą wiedzieć, że muszą jeszcze pokonać tą odległość 20 centymetrów, mieć bliżej ten mikrofon.
6: Między nami fosa.
1: Okej. Katrinio, Kasiu, zaczęliśmy od tego, od ciebie, bo i tak jest w przypadku Cafe Trauma, że sprowadza nas tu wszystkich to, co się określa mianem premier utworów, które pojawią się za chwilę nie tylko na naszej antenie, ale będą cyrkulować i w internecie, i w innych rozgłośniach, więc o tym będziemy mówić. No ale też jest też wątek takiej familiarności, współpracy, no bo gdzieś tam wasze drogi się skrzyżowały. I ten utwór, który za chwilę usłyszymy, który jest twojego autorstwa, utwór Mijanie, no powiem szczerze, to nie jest mijanie w tym przypadku, bo razem siedzicie, więc to jest siedzenie, ale...
2: To nie jest mijanie się.
1: Mijanie się.
2: To nie jest mijanie się.
1: Ten utwór gdzieś przy tworzeniu wasze ścieżki się tutaj skrzyżowały. Myślę o...
2: Tak. Jest to... Ja do tej pory przy robieniu tych moich utworów współpracowałam z Hubertem. Ale tak szukałam może jakiejś innej energii, czegoś innego, kogoś innego, żeby po prostu spróbować jak na tą moją muzykę, na te moje teksty spojrzy też ktoś inny. Oczywiście z Hubertem mi się dobrze współpracowało, ale tak jak powiedziałam, szukałam jakiejś nowej drogi. No i tutaj właśnie nasz kolega wspólny polecił mi Kamila, że Kamil robi też, robi fajne aranżacje i tak postanowiłam spróbować i w zasadzie jest to właśnie taki, można powiedzieć, nasz wspólny utwór, pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni. Spotkaliśmy się w studio, Kamil zaproponował do tego, co ja przyniosłam, czyli do tekstu, do melodii. Zaproponował swoje aranżacje, swoje fajne gitary, fajne pomysły. Dużo pomysłów jest jego, także tutaj uważam, że utwór wyszedł bardzo fajny, że taki może troszeczkę właśnie jest inny niż te moje dotychczasowe piosenki. Jest taki, wydaje mi się, że więcej trochę pazura, jest takiego może właśnie punkowego trochę sznytu się pojawiło. I w sumie uważam, że ten cel, który chciałam osiągnąć, że udało się to i co jeszcze mogę powiedzieć?
1: No co, czekasz pewnie z niecierpliwością na to, jakie będą reakcje, prawda?
2: Jestem ciekawa w ogóle właśnie, jak to zabrzmi w radio, jak to, bo też jeszcze praktycznie, prawie nikt go nie słyszał, tego utworu, więc jestem ciekawa. Taka premiera w radiu tutaj już będzie naprawdę pierwszy raz, pierwszy taki publiczny
1: odsłuch. Padło hasło studio, to jest studio wasze, Cafe Traumy?
3: Tak. Tutaj razem z chłopakami wynajmujemy sobie miejsce na kolorowej ulicy, to jest o nazwie Tęczowa, i tam tworzymy wszystko, co wychodzi z takiej naszej stajni.
1: I co, może tak każdy, z kim macie dobrą chemię, wpaść do was i jak rzucicie okiem i spojrzycie na tą muzykę, to potem rodzi się z tego pomysł współpracy, czy też krąg zamknięty przyjaciół, znajomych i takie zaufanie, które jest bardzo ważne i trzeba je chronić?
8: Myślę, że i to w sumie, bo my jesteśmy dosyć dużym kolektywem tam na Tęczowej, już tam jesteśmy z 8 lat ogólnie. I tam się przewinęło mnóstwo projektów, ci sami ludzie pod różnymi nazwami, więc docelowo jakby tworzymy ze sobą, ale też przyjeżdża dużo artystów, żeby tworzyć, czy to właśnie z Kamilem, czy z innymi artystami, którzy też uczestniczą w tej ekipie, bo jest tam nas naprawdę sporo i dużo fajnych wrocławskich artystów.
1: A co zdecydowało, teraz patrzę też na Kasię, że się ta współpraca ziściła. Użyłem słowa chemia, czyli te podobne energia. Nie mówię o dużych dawkach herbaty i kawy i napojów gazowanych, tylko o atmosferze, o jakichś wspólnych ścieżkach, które się przeplatają.
2: No mamy, w sumie się okazało, tak jak zaczęliśmy rozmawiać, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, że mamy w sumie dużo takich wspólnych i tematów, i jakieś tam wspólne korzenie, no bo Kamil też słuchał punka i... No i też w sumie Kafe Trauma, ja wcześniej też nie znałam tego zespołu, więc może też wstyd się przyznać, ale no praktycznie też nie wiedziałam, co to jest, i tak zaczęłam słuchać, mówię, no kurczę, że taki czadowy, tak. No tak jak trochę tak jak Klinika, jest jakieś tam wspólne takie elementy z Kliniką są, bo też jest wokalista, który pisze teksty i śpiewa tak jak ja, no i tak jakoś no... Nie wiem w sumie. Okay.
1: Nie wszystko trzeba nazywać. To się po prostu dzieje. Nie ma sensu werbalizować. Myślę, ja jeszcze mam jedno pytanie, bo drążę, korzystając z tego, że naprawdę, tak jak wspomniałem na początku, rzadko się zdarza, żeby tak liczne grono tutaj w naszym studiu się pojawiło. No to też jest problem taki z mikrofonami, bo nie wszystkim wystarczy. Albo też jak zerkniecie sobie do internetu na stronę, no to widać, że tutaj jeden z muzyków musi sobie przykucnąć na takim małym czerwonym krzesełku i wygląda, jakby miał 20.
4: Ja jestem fanem czerwonych krzesełków.
1: Okej, dobrze. Chciałbym się dopytać, czy jak ktoś do was przychodzi, nie mówię tutaj w przypadku Kasi, Katriny, to jest u was taka producencka, czy też taka muzyczna przekora albo potrzeba, a my tu wykręcimy ten utwór w takie strony, że po prostu będą buty spadać i generalnie to, co było na początku, będzie kompletnie inne, czy też okej, delikatnie, idziemy po nić współpracy, raczej wydobywamy to, co jest w zamyśle autora, autorki. Czy też jest was taki power?
3: Zależy od kogo, z kim się współpracuje, bo czasami jest tak, że łatwo jest przedobrzyć, chociaż wiadomo, człowiek się całe życie uczy, ale wydaje mi się, czy ja, czy Radek, bo oboje produkujemy muzykę i działamy z różnymi artystami, to jest już po prostu, mamy już za sobą ten etap, że czegoś oczekujemy od kawałka, że o ten numer będzie teraz najlepszy, tylko bardziej już się człowiek tym bawi i generalnie chyba to jest ten klucz tego, żeby po prostu dobrze się bawić i nie zawsze trzeba nagrać 15 ścieżek, żeby coś dobrze brzmiało, czasami wystarczą dwie, więc...
1: No dobrze.
3: Chyba tak, nie wiem.
8: Ale czasami też się zdarzają sytuacje, że właśnie ta zabawa też się wiąże z tym, że fajnie jest czasami wjechać w utwór po prostu jak walec i go zrobić zupełnie inaczej, no bo jak się tworzy coś samemu, to się ma jakieś pewne wyobrażenie na temat utworu, ale w momencie, kiedy się wpuszcza do procesu kogoś z zewnątrz, producenta, muzyka, kogokolwiek, no to wtedy to już nie jest ta wizja tylko tej jednej osoby artystycznej, tylko tego kolektywu, który się spotkał w danym miejscu i w danym czasie, nie? I to jest ważne, żeby to uchwycić. I czasami to wymaga bardziej drastycznych środków, a czasami wystarczy dograć grzechotkę i gitarę akustyczną, nie?
1: Tak jest, Kasiu?
2: Znaczy tutaj ja też w moim przypadku akurat, no to no zdaje się jakby na producenta tutaj w dużym stopniu, no ale też no uważam właśnie, że Kamil jest osobą, która właśnie słucha, która potrafi słuchać, potrafi no zrozumieć, co ja mam na myśli, nie wiem jak jest w przypadku innych osób, ale no też uważam, że no producent właśnie powinien no, słuchać przede wszystkim właśnie artysty, ale też może nie tak jak powiedziałeś walec od razu, żeby kawałek totalnie był inny, ale no, w przypadku tego mojego utworu to ja jakoś, ja w ogóle zastanawiałam się, czy z tego utworu da się cokolwiek zrobić, bo w moim mniemaniu on był taki, no nie miał potencjału w takiej formie, w jakiej był, czyli z taką samą gitarą akustyczną i zastanawiałam się, jakby sama byłam ciekawa, co mi zaproponuje, ale mniej więcej powiedziałam, jaki klimat, nie? I to też jest ważne, że ja potrafię przekazać mniej więcej słowami, jaki klimat chcę uzyskać, jaki chcę osiągnąć i tutaj no też wydaje mi się, że ten klimat został również uchwycony.
1: To słuchamy.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: A przed chwilą na naszej antenie utwór Katriny K. Mijanie. Jest z nami oczywiście Kasia, ale jest zespół Café Trauma. Panowie tutaj się dokładali do produkcji tego utworu. Mówiliśmy o tym studio. Tam trochę padło informacji, które sugerują, że tutaj się ciekawe rzeczy dzieją. No i teraz przejdziemy do Café Traumy. Mam przygotowane, bo oczywiście puszczamy utwory nowe, świeże. Kolejny utwór to jest już z ich listy, to jest ich dzieło. Na święty

0: pod każdym możliwym względem, i pod względem muzycznym, i pod względem życiowym, i pod względem czasu, w jakim żyjemy, i pod względem też wydawniczym, ponieważ owszem, jak wspomniałeś, wydajemy płytę we wrześniu. To będzie nasza pierwsza debiutancka płyta jako long play. Zawsze wydawaliśmy epki, bo nigdy nie mieliśmy planu.
1: Teraz mamy. Dojrzeliście do takiego momentu? Czy też po prostu to jest taki wasz pomysł, żeby teraz wydać płytę, bo po prostu...
0: No chyba za ciosem po prostu poszliśmy trochę, bo my ogólnie zawsze od samego początku istnienia zespołu mieliśmy straszny problem ze składem. My na dobrą sprawę zespołem jesteśmy dopiero od czerwca zeszłego roku, czyli nawet nie rok. W sensie w takim składzie, w jakim jesteśmy. No i też no tak w sumie z rozpędu, bo jakby udało nam się w zeszłym roku wygrać Jarocin i dopiero w ogóle od momentu półfinału Małolat do nas dołączył i wtedy staliśmy się kapelą na dobrą sprawę. No i tak już jak wygraliśmy, to stwierdziliśmy, kurde, może płytę by zrobić, nie? No i zrobiliśmy w sumie.
1: Wszystko jest efektem waszej pracy w tym sensie, że polegacie na sobie, na tym, co tworzycie. Nie ma tam jakiegoś takiej historii w stylu, że gdzieś ktoś was spoza tego kolektywu wspiera, doradza, jakiś menago, który mówi, okej, musicie robić teraz to, następnie to, tu macie zagrać koncert tam, bo tam wam załatwiłem. To jest wynik waszej determinacji, takiego pomysłu na Kafe Traumę?
2: Tak, wydaje, bo generalnie przez ten cały okres, zanim, jak Łukasz wspomniał, staliśmy się kapelą, to było tak, że tworzyliśmy muzykę ja i Łukasz w takich, jak to się mówi, warunkach domowych, więc teraz jak ten skład powstał, to zdecydowaliśmy się, żeby jednak stworzyć płytę wspólnie jako kapela, żeby każdy swoje pomysły dodawał i nie być zdanym tylko na nas dwóch, więc tak naprawdę ta płyta dosyć bardzo szybko powstała, bo wyjechaliśmy sobie na 5-6 dni do takiego domku niedaleko Szczecina, gdzie zamknęliśmy się na...
1: Matko Boska, ale to daleko, strasznie.
2: Tak, i tak powstała płyta, no i teraz po prostu idziemy za ciosem. Dużo rzeczy fajnych się dzięki temu wydarzyło i mam nadzieję, że się wydarzy, więc ta płyta to jest taki chyba największa rzecz, którą włożyliśmy bardzo dużo efortu i takiej nadziei, mógłbym powiedzieć.
3: Tak, aczkolwiek też należy wspomnieć, bo wiadomo, baza wszystkiego to jest to, co my robimy w czwórkę i nasz ten przelot, ale są też osoby, które też uczestniczą bardzo aktywnie w procesie, między innymi Maciek Świąder, który jest takim visual directorem i jest piątym członkiem zespołu, ale dokładnie, też przy nagraniu płyty pomagał nam bardzo Konrad Karolczyk, wspaniały perkusista, z którym dzielimy przestrzeń właśnie studyjną, który też stworzył brzmienie perkusji, można powiedzieć, na tej płycie, bo jakby to też bardzo ważne dla nas było, żeby ta perkusja była super zrobiona.
0: I żywa.
3: Bardzo dobrze zrobiona.
0: No i jeszcze Michał Chlebosz, który jest szóstym członkiem Kafe Traumy. Michał Chlebosz to właśnie on jest osobą, która odpowiada za nasze koncerty. Okay. No i w sumie zagramy tych koncertów teraz dość sporo, bo w sumie ich będzie ponad 20 od maja do listopada. No i znakomita większość z tego, z wyjątkiem praktycznie Jarocina i eliminacji do Polendroga, no to jest Michał Chlebosz, nie?
1: O, niesamowite. Więc... Tam jest takie miasto na miejscowość, która mnie uwiodła swoją nazwą, Boży Gniew. Na koniec, tak?
0: Boży Gniew gramy we wrześniu i to jest koniec tych letnich koncertów.
1: Ale jest Opole? Festiwal w Opolu?
0: Nie.
2: To są pod top trendy.
0: Są pod top trendy.
3: Lato z radia.
0: Tak, a następny singiel w ogóle w gorącej 20 Radia SK też ponoć ma. Okay.
1: Och, to żeś tutaj przesadził na antenie naszego radia. No proszę. Dobrze. Okej. Okay. Chciałem się dopytać o ten aspekt wizualny, bo przyglądałem się waszemu klipowi jednemu takiemu, który chyba zapowiada nowy utwór, tak?
0: Na święty spokój nie ma szans, to ten...
1: Z dziewczyną, która taką gotycki klimat.
0: Okay. Razem mi dziewczyna wpada zawsze.
1: Tak, tak. Ale właśnie widzę w tym fajny, jak tu już padło, koncept, natomiast też myślę sobie, że tam jest rzeczywiście dużo wysiłku włożonego w to, żeby to była taka ciekawa historia. Dużo jest takiej pracy koncepcyjnej w waszym gronie, siedzicie w tej swojej paczce i tam naprawdę jest burza mózgów, czy też zdajecie się na intuicję każdego z was, bo każdy z was za jakąś działkę odpowiada, czyli dajemy
0: trochę
1: teraz...
2: Tutaj jakby głównie jeśli chodzi o ten wizualną stronę, to jest tak, że właśnie ja osobiście nie mam jakiejś takiej smykowej tego, więc Łukasz głównie tutaj z Maćkiem Hendriksem siedzi i wymyśla pomysł na teledyski i takie inne, ale też jest w backgroundzie super artysta z Wrocławia Luxus, który maluje obrazy i też będzie odpowiadał za też cały artwork, który chcemy przy wydaniu płyty zaprezentować. Więc tak naprawdę poza muzyką bardzo dużo osób bierze udział. Okay. Także
1: Fajnie.

0: Kasiu, nie tęsknisz za powrotem do grania koncertów z pełnym zespołem? Projekt jest kameralny.
1: Trochę tak, trochę tęsknię, trochę też no myślę, co jakiś czas pojawia się właśnie no ten temat koncertu, jednak nieunikniony jest. No nawet udało mi się w październiku w taki epizod koncertowy przeżyć, można powiedzieć. To było przy okazji takiego projektu, do którego zaprosił mnie Kuba Kunysz. To jest taka osoba znana z różnych przedsięwzięć, między innymi z takiego projektu End Forest, który powstał podczas pandemii. Taki zdalnie stworzona płyta, można powiedzieć, że wielu artystów się spotkało, nie tylko z Polski, również tam były na przykład człowiek z Neurosis, brał też w tym udział i tutaj kolejny taki projekt właśnie Kuby Mycelium. Ja tam napisałam jeden tekst do tego. Zrobiłam też wokale tam do kilku numerów. No
0: co zagraliście?
1: Kuba, tak, i pojechaliśmy z tym materiałem do Brna i w Orlowa też, dwa miasta czeskie. I przy okazji tego tutaj udało mi się jakby na szybko tak dokoptować dwa moje numery. To akurat właśnie jest też we współpracy z gitarzystą takiej kapeli Wielkanoc, Markiem Marczakiem, który no, zrobił gitarę, po prostu na szybko zaaranżował gitarę do tych moich dwóch numerów. No i przy okazji Mycelium właśnie zagraliśmy jeszcze te dwa kawałki, czyli był wokal, gitara i reszta leciało z komputera, reszta jakby instrumentów tej aranżacji. No i tutaj no, fajne to było, bo naprawdę w fajnym takim miejscu graliśmy w Brnie, taka knajpka wegetariańska, wegańska, gdzie robią też właśnie dużo koncertów, festiwali. To był taki festiwal Bacz, który odbywał się jednocześnie w 10 czy w 11 klubach w Brnie i 40 koncertów było.
0: No to
1: także zagraliśmy jeszcze, no zagrał z nami jeszcze, znaczy z nami, taki zespół z Warszawy, The Tighty, i kapela z Australii, bardzo fajna, Empty Threads, której też wcześniej nie znałam.
0: Czyli można powiedzieć, że jednak ciągnie cię do takiego koncertowego...
1: Tak, ja sobie
0: koncertowej
1: tak
0: to... odsłony tego projektu. Panowie, słuchaliście o tym Brnie, takie zakusy, jak już wam się rodzą w głowie takie pomysły, żeby tutaj może też do Brna gdzieś pojechać, do braci Czechów i zagrać.
2: Wszędzie.
0: Okej, okay, słuchajcie, czas na muzykę, żebyśmy mieli takie baczenie na to, bo tych utworów jest trochę i musimy się zmieścić do 19, więc na święty spokój nie ma szans. Posłuchajmy teraz i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnościami.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Myślę sobie o tym, że taki koncert to jest najlepsza rekomendacja, żeby pójść na... Taka muzyka to jest najlepsza rekomendacja, żeby pójść na koncert. To przed chwilą na naszej antenie Cafe Trauma utworzone na Święty Spokój Nie Ma Szans. No i rzeczywiście nie ma szans, bo się człowiek przenosi myślami do jakiegoś klubu, żeby sobie poskakać. A wcześniej oczywiście Katrina K. w utworze Mijanie. Tutaj oczywiście jest spotkanie dwóch różnych wrażliwości, ale też sporo jest tej chemii i tej współpracy między projektem Kasi i Cafe Traumą. Myta Poczta, Katrino, Kasiu, to jest kolejny utwór, który jest świeżynką taką?
2: No nie taką świeżynką, bo ten utwór już trochę ma, ale to chyba w zeszłym roku wyszedł, już nie pamiętam dokładnie. Ale to też jest utwór taki, uważam, że no inny. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że wszystkie moje piosenki są inne. Znaczy no każda jest różna od drugiej, każda ma jakiś taki różny klimat. Nie wiem, Meta Poczta jest chyba taką najbardziej melancholijną, taką uczuciową, można powiedzieć, i taką tajemniczą piosenką. Co jeszcze mogę powiedzieć? No pojawiają się też tam trąbka się pojawia na przykład. Też zaskoczył mnie właśnie tutaj Hubert Radoszko tym swoimi pomysłami. Ale też jest takim przykładem, jak może z takiego po prostu trzonu, z takiej zwykłej właśnie jakiejś tam melodii i piosenki zagranej tylko po prostu z gitarą akustyczną, czyli tam zwrotka, refren, jak może powstać jakiś taki coś bardziej rozbudowanego. Mhm. I tutaj no myślę, że najbardziej chyba jeśli chodzi o moje piosenki, to aranżacyjnie to Meta Poczta jest piosenką, która najbardziej mnie zaskoczyła i to co jakby z tego wyszło, nie?
1: Okay. A to, co powiedziałeś, że każda piosenka jest trochę w innych rejestrach, to świadczy o tym, że taka jesteś, czy też jeszcze poszukujesz tego czegoś, co będzie takim kierunkiem przez ciebie obranym? No bo pewne rzeczy są niewiadome. Koncerty, myślenie o całej płycie, to są rzeczy, które wymagają jakiejś tam...
2: Tak, znaczy
1: decyzji,
2: ja myślę, że
1: nie?
2: Tu wszystko, to co powiedziałeś, to wszystko jest po trochu tego, czyli to, że ja jestem wielowymiarowa, tak mi się wydaje. Po drugie, że też no tak poszukuję chyba jeszcze cały czas tego swojego stylu. Mi się wydaje, że to też wynika z tego, że te piosenki powstają w takich dosyć dużych odległościach czasowych i jakby nie jest tak, że robię tak jakby całą płytę i wiem, już mam jakąś tam koncepcję, tylko...
1: A wiesz co, panowie tutaj siedzący obok ciebie powiedzieli, trzeba wyjechać na 5 dni do domku pod Szczecinem
2: i
1: tam się
2: zaszyć. Może i tak, i zrobić konkret, tak.
1: Kiwają
2: także
1: głowami.
2: Tutaj koncerty, no zobaczymy, zobaczymy. No mi się marzy koncert jeszcze, dlatego ja myślę, że to się wszystko jakoś jeszcze tam poukłada i tak wskoczy na swoje miejsce, jak elementy układanki.
1: Dopytam o twoje wymarzone miejsce, gdzie ta muzyka najpełniej zabrzmi. To klub, kameralna przestrzeń?
2: Myślę,
1: a może,
2: tak.
1: Uwaga, a może sytuacja taka, że jest taki, może nie bifor i nie support, coś więcej, ale jest przestrzeń klubowa, raczej jest kameralnie, jesteś ty i zespół w tle, który ci towarzyszy, a potem jest taka energia za godzinę później po koncercie, po przerwie na wody mineralne.
3: Jesteśmy zawsze za tym, żeby łączyć, kombinować, więc kurczę, jak najbardziej. Zwłaszcza, że my też gramy często akustycznie, więc...
1: O, proszę.
2: No to słuchajcie, ja myślę, że może to nie jest przypadek, że się tutaj razem spotkaliśmy.
1: Posłuchajmy w takim razie Meta Poczty.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: I w Radio Wrocław Kultura spotkanie dwóch muzycznych światów blisko siebie, ale jest pewnego rodzaju oczywiście delikatna różnica w tej wrażliwości, w tonacji, w energii. Katrina K. oraz Cafe Trauma, przed chwilą utwór Metapoczta Katriny. No i cóż, tak sobie myślę o tych miejscach, gdzie ta muzyka mogłaby zabrzmieć. To jeszcze dopytam cię, Kasiu. Takie wymarzone miejsce jeszcze? Takie?
2: Wrocław. Na pierwszy koncert taki poważny, no to myślę o Wrocławiu. No właśnie tak jak powiedziałeś, no jakiś klub nie za duży. Fajnie, no marzy mi się właśnie, żeby dużo znajomych przyszło, tak, żeby było tak fajnie kameralnie, ale tak rodzinnie, ale właśnie żeby też było trochę z czadem, nie?
1: Okay, więc z czadem. Tutaj,
2: no i Wrocław.
3: Okay. To ja w ogóle, jak już się wklejam z Wrocławiem, to ci zaproponuję. Mówię całkowicie teraz serio. Mamy kawiarnię artystyczną i robimy tam koncerty, więc generalnie na jesień coś możemy razem podziałać jak najbardziej. My tam też często gramy razem, więc...
2: Wiesz, że to będzie nagrane.
3: No, dobrze, ja zawsze podtrzymuję swoje słowa, zwłaszcza jeżeli mówię tak, że kolega może mnie nagrać, nie?
1: Tak, więc, idzie więc Peter, będzie powtórka jutro.
3: Tak jest. Także zapraszam i bądźmy w kontakcie w takim razie i mówię to generalnie całkowicie.
2: Bardzo się cieszę, bo kurczę, to myślałam o czymś takim może właśnie akustycznym. No to będziemy w kontakcie.
3: No to w perspektywie jesieni jak najbardziej, jestem to za.
1: Jak padło hasło kawiarnia artystyczna, to pociągnę cię za język. Co to tak. za miejsce? To też na Tęczowej u was?
3: Nie, to jest bardzo blisko. To jest kawiarnia artystyczna Art Caf na Braniborskiej. To jest w linii prostej, gdybyśmy przeszli przez budynki, to jest dosłownie, nie wiem, 400-500 metrów od tej Tęczowej.
1: A Tęczowa, co to za miejsce? Powiedzcie, tam jest też z tym miejscem waszym związana fundacja, tak?
4: Tam mamy przestrzenie nasze, takie, gdzie robimy próby i pracujemy nad muzyką.
1: Okej.
4: No też fundacja tam tak partycypuje.
1: Nie jest źle, tak?
3: Fundacja nie jest źle, bo zawsze mogło być gorzej. Wbrew pozorom to jest moim zdaniem najbardziej, jak to się mówi, pozytywne stwierdzenie, jakie może być. Jeżeli może być gorzej, to znaczy, że nie jest aż tak źle. Albo nie jest źle, bo po prostu nie jest źle, będzie dobrze. Anyway, fundacja nie jest źle, my się zajmujemy w sumie dobrostanem psychicznym wśród młodych ludzi. No ale też bardzo dużo jakby robimy eventów. Z tego względu, że właśnie jak wcześniej wspomniany Michał Chleber zajmuje się robieniem koncertów już od 13 lat i cały koncept właśnie Ultimatem Oparty, którego jesteśmy też, że tak powiem, współdziałowcami, powiedzmy, też jest jego pomysłem. No i fundacja nie jest źle, generalnie robi swój festiwal. Festiwal nie jest źle, który odbędzie się we Wrocławiu 26 czerwca. I tam pierwszy raz wystąpimy już też z takim nowym materiałem. I między innymi zagramy tam kawałek Tu jest Wrocław, tu się cierpi.
1: Okay.
3: Którego teraz chyba
1: posłuchamy. Tak, no. Słowo się rzekło, a ja dopytam jeszcze to. Tu jest Wrocław, tu się cierpi, ale wy tam przemycacie ten pozytywne nastawienie takie, które jest taką szalupą ratunkową albo też światełkiem w tunelu, nie?
3: W tekstach?
1: Generalnie w nastawieniu, bo widzę, że emanujecie bardzo fajną energią.
3: Oczywiście, że tak.
1: Kasia jakby potwierdza.
3: Staramy się zachęcać przede wszystkim...
2: Dzisiaj, ale potwierdzam.
3: Staramy się zachęcać młodych ludzi przede wszystkim do tego, żeby uprawiali sport, żeby się ruszali, okay, żeby generalnie szli przez życie uśmiechnięci z podniesioną głową do góry. Natomiast no, generalnie nasza muzyka tekstowo nie jest jakaś super pozytywna, no bo ona jest też formą autoterapii dla nas, co nie? Jest jakby gdzieś tam odbiciem tego, co sami przeżyliśmy, więc też ciężko pisać wesołe piosenki, jak generalnie życie na ostatnie kopie. Natomiast jeżeli chodzi stricte o koncerty, o energię i o to, co staramy się przekazać młodym ludziom, to jest to, żeby się nie poddawać, żeby iść do przodu, żeby się ruszać, sprawiać, żeby swoje życie było lepsze i żeby emanować dalej dobrą energią i to światełko cały czas nieść dalej.
1: Okej, i to tym samym...
3: Kogo dżambo i do przodu.
1: Tym samym przechodzimy do kolejnego utworu, bo puścimy taki duecik. Nie mogę przestać, czyli chodzi o co? Energię życiową?
3: Tak.
1: Okay.
3: Nie mogę przestać być sobą i ty też tak myśl sobie to wtedy jest szansa, że nie przestaniesz zbyt wcześnie.
1: Posłuchajmy, tu jest Wrocław, tu się cierpi i nie mogę przestać.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Kafe Trauma i utwór Nie Mogę Przestać. W sumie chciałoby się dalej prowadzić tą rozmowę i nie przestawać, ale czas nas goni. Powoli zbliża się godzina 19. Panowie są ze mną w studio. Jeszcze jest Katarzyna i jej utwór Schron. Dopytam się Kafe Traumy o te plany, które są ujęte w kalendarzu. Najbliższe rzeczy, o których jeszcze chcecie na koniec powiedzieć, bo tego jest sporo.
2: Tak, no teraz na ten sezon wiosenno-letni się trochę zebrało rzeczy. Pierwszy koncert gramy 16 maja w Jarocinie, zapraszamy na Noc Muzeów. Później mamy Juvenalia w Opolu. Mhm. I później gramy eliminację do Polandroka, na które super. Udało nam się zakwalifikować. Bardzo się cieszymy, jaramy.
3: We Włocławku, tak.
1: Cała Polska
2: przyjeżdża do Włocławka.
3: To jest na samochodu.
2: Na środku na Polski to każdy ma blisko.
3: Wynosimy uran w wiadrach.
2: Tak, dokładnie.
3: Wchodzimy do Czeczenii. Małolacik będzie rzucał za trzy z płonącego motocyklu.
2: Do kosza, tak.
3: Do kosza.
1: Dużo się dzieje. Mnóstwo pomysłów się rodzi w waszych głowach.
2: Tak jest. Potem Jarocin. Inne festiwale. Okay. Ogólnie będzie dużo i na jesień też jeszcze, nie wiem czy mogę zdradzać, ale będzie też dużo się działo.
1: Okay. A płyta?
2: Płyta we wrześniu.
1: We wrześniu. I tak. Jeszcze jest wasz festiwal?
2: Festiwal to tutaj
3: 26 czerwca jest nasz festiwal trzydniowy. Pierwszy dzień jest całkowicie za friko. Drugi i trzeci są płatne. Grają naprawdę mega zespoły i z Wrocławia, i nie z Wrocławia, między innymi z Ameryki. Kapela będzie nawet jedna Punch Love, z takich bardziej znanych to będzie kombajn do zbierania kurku w wioskach. Będzie Włochaty. Też nasi ziomale z Wrocławia mega polecamy. Pretensje, świetna kapela. Blues będzie grał też, oni są z Wrocławia, też generalnie mega zespół.
1: W jakiej przestrzeni u
3: was? Protokultura, to jest klub, który dopiero się otworzył. On istnieje dosłownie od 2 tygodni, albo nawet mniej. No i taka pierwsza impreza chyba, powiedzmy, nie elektroniczna, jaka będzie u nich, to będzie właśnie nasz festiwal. Ja sobie tylko jeszcze pozwolę wspomnieć, wraz ze startem naszej płyty, w sensie z premierą, która będzie 4 września, rusza 3-miesięczna wystawa właśnie w Art Cafe, tam w naszej kawiarni, gdzie będzie można zobaczyć wszystko związane z tą płytą. Będą obrazy malowane przez naszego ziomala Luksusa, które są inspirowane właśnie całą płytą. Będą stanowiska takie, powiedzmy, właśnie multimedialne, gdzie będzie można sobie posłuchać płyty. Będzie można kupić płytę, kupić merch, to będzie trwało 3 miesiące. Cała kawiarnia zamienia się po prostu w wystawę naszej płyty. I wchodźcie na stronę www.punkrock.pl. Bo za niedługo będzie to w każdym wrocławskim tramwaju.
4: Tylko jeszcze nie istnieje ta strona.
3: Tylko jeszcze nie istnieje strona, ale za niedługo będzie istnieć. Ale mamy już domenę, więc jest gitara.
1: Bardzo, no to wprawiliście mnie w lekkie osłupienie, bo to jak karabin maszynowy wyrzuciłeś tyle pomysłów, że można było wielu, wielu wykonawców tymi pomysłami
5: tak,
1: obdarować.
5: Tak, aż głupio, bo ja się muszę chyba wziąć do roboty faktycznie, bo tu płyta, tu to, koncerty tego, a ja coś, no muszę też się
1: no dobrze,
5: wziąć.
1: No wiesz co, wszystko w swoim rytmem i wedle własnego mniemania i usposobienia i podejścia do życia. Kończymy delikatnie bardziej, bo zaczęliśmy też od takiego kameralnego utworu Katriny K. Schron brzmi mocno, ale co to za piosenka? Wiesz, no schron, no chowamy się.
5: To jest taki schron, może niekoniecznie jakiś przeciwatomowy, ale to jest o takim miejscu, który każdy człowiek ma w środku, w sobie. Czasami o nim nie wie, czasami o nim zapomina. Ale to jest takie przypomnienie, że każdy ma w sobie ten schron i może się tam schować, jak dzieje się coś złego, coś smutnego. Mhm. I pamiętać, żeby trzymać po prostu swojego. I to myślę, że o tym jest ta piosenka.
1: Okej, okay, czyli
5: trzymać swoje.
1: Nie traćmy wiary samego siebie.
5: Dokładnie.
1: Okej, okay. To dobra intencja i dobra puenta naszego spotkania.
5: Robić
1: swoje. Dużo fajnej energii, pomysłów i informacji, z którymi na razie sobie nie radzę. Muszę sobie to uporządkować, w kalendarzu zaznaczyć parę rzeczy, które muszę ogarnąć. Bardzo wam panowie dziękuję za
6: listę w
1: studiu. Kafe Trauma i Katrina K.
5: Dziękuję.
1: Do zobaczenia na koncertach. Zamykamy tą audycję. Kończymy tą audycję utworem Schron. Do usłyszenia.
6: Let's go!

0: Autopromocja.
1: Jak kolorów pełna myśl, przebudzona snem o świcie.
2: Goście, koncerty, wywiady, nowości i wspomnienia sprzed lat. Uważnie przyglądamy się wrocławskiej i dolnośląskiej scenie muzycznej.
1: Płynie miasto ponad chwilą.
2: Muzyczne miasto, poniedziałek, godzina 19, powtórka, sobota, 13.
0: Autopromocja.

Póki co, no maj mamy wyjątkowo ciepły. Dwa razy ma nam po wrocławsku na początek grupa Hurt i grupa Bluszcz. Muzyczne miasto otwieramy dziś oczywiście jak zwykle o tej porze roku. Wysłuchamy ulubionych polskich piosenek wybranych przez dolnośląskich artystów. A zaczynamy od przypomnienia utworu wybranego dokładnie rok temu przez Lecha Janerkę.

Lewituj i Lech Janerka z jego ostatniej płyty, a przed tym utworem jedna z jego ulubionych piosenek. La Ewa Demarczyk, Grand Vals Brillant. I no to kontynuujemy naszą zabawę. Teraz o swoich ulubionych polskich utworach opowie wrocławski muzyk Mikołaj Łapiński, znany m.in. z formacji Filantropia.

0: To zespół Filantropia i Nie mówię nie, no to dajmy już głos Mikołajowi Łapińskiemu.
1: Nie jest to tajemnicą wśród moich znajomych na przykład, że jestem wielkim fanem Lecha Janerki. Dla mnie to jest najważniejszy wykonawca wrocławski. Zarówno w Klaus Mittwoch, jak i solowo. Tutaj byłoby mi trudno wybrać jedną konkretną piosenkę. Na przykład płyta Dobranoc jest mniej znana i ona też towarzyszyła mi w wielu etapach życia. Jakby często do niej wracałem. No ale też Fiu Fiu, Historia podwodna, to wiadomo, klasyki.

To płyta cała, spokojnie Kultu. Kult to jest zespół, na którym się troszkę wychowywałem, jak kiedy byłem nastolatkiem. Oczywiście zaczynałem od Kazika na żywo, bo jak byłem nastolatkiem, to z początku bardziej do mnie te gitary ostre przemawiały, ale później gdzieś zacząłem słuchać tego Kultu i wczesny Kult bardzo sobie cenię, z naciskiem na płytę Spokojnie, na której też jest Arachia, która jakby bije rekordy popularności. Ta cała płyta jest tak, no, naładowana jest dobrymi piosenkami, bo jest bardzo różnorodna i też myślę, że to jest taki szczytowy moment Kultu, jak dla mnie.

dwa razy zespół Kult z ulubionej polskiej płyty wrocławskiego muzyka Mikołaja Łapińskiego. Już za 3 minuty swoje ukochane polskie piosenki wybierze duet Chill Love.

0: Miasto ponad chwilą i Chill Love to wrocławski duet, który tworzą Anna Szul i Waldek Maszyński. Na początek poprosiłam Waldka o wskazanie trzech ulubionych polskich utworów.
1: Ja bym chciał przedstawić moje 30 piosenek, które wywarły na mnie olbrzymi wpływ w moim życiu i na to, jakim muzykiem i kim jestem. No ale jeżeli mam się ograniczyć do trzech, to chyba nie będę sięgał gdzieś... Nie jestem człowiekiem, który uwielbia smutne piosenki. Im bardziej smutna piosenka, tym chyba dla mnie jest piękniejsza. I dwie z tych trzech dzisiejszych na pewno takie są. Więc numerem jeden to Dawid Podsiadło i Mori. W zasadzie to jest dla mnie nieprawdopodobne, że tak młody człowiek może w taki sposób napisać o śmierci.

To Błażej Król i piosenka Miałem już nie tańczyć. W tej piosence chyba kocham wszystko, bo świetnie brzmi, została świetnie zrealizowana. Uwielbiam ten rodzaj aranżowania utworów, te wszystkie syntezatory, które tam sobie przepięknie grają i wspierają wokal Błażeja i wspierają ten tekst. No to jest nieprawdopodobna opowieść dla mnie o właśnie wychodzeniu z takich swoich słabości i niemocy. Przepiękna piosenka. Miałem już nie tańczyć.

I numer 3 na dzisiejszej mojej liście. Będzie troszkę z przytupem, ale bardzo filozoficznie. Łona z Weberem tutaj akurat. Uwielbiam jego teksty. To chyba nie jestem jedyny i za to ceni się jego najbardziej, aczkolwiek płyta Taxi to jest mistrzostwo świata, jeszcze aranżacyjne i produkcyjne. Choć i wcześniejszym płytom nie należy nic ujmować. Ja właśnie wybiorę utwór z wcześniejszej płyty, nawiasem mówiąc, tak się nazywa płyta, a utwór Co to tak wyje. To był pierwszy utwór Łony, jaki gdzieś tam po prostu na którejś programie radiowym usłyszałem i zacząłem poszukiwać, kto ma tak fantastyczne postrzeganie świata i rzeczywistości wokół siebie. A to właśnie Łona. Co to tak wyje?

0: Za nami ulubione polskie piosenki wybrane przez Waldka Maszyńskiego. Czas na wybór wokalistki duetu, czyli Love Anny Szul.
1: Mnie nieustannie inspiruje Anna Maria Jopek. To jest moja ukochana, jedna z ukochanych artystek, które gdzieś tam od wielu lat słucham i bardzo lubię. Miałam okazję też całkiem niedawno być na koncercie, który w ogóle był w kościele z Piotrem Wojtasikiem na trąbce między innymi. Przepiękny koncert, jeszcze takiego jakby wykonania, takiego sposobu śpiewania, takiego rodzaju muzyki nie słyszałam w wykonaniu pani Ani, także bardzo ten koncert był dla mnie inspirujący. Też ja fascynuję się też taką gdzieś tam muzyką ludową, czy takim nawiązaniem do muzyki. Tak, tutaj właśnie też, ale też no na przykład Kaja i cały projekt do filmu Chłopi, gdzie jest muzyka między innymi właśnie Luka i tutaj ta cała ludowość, to też bardzo mi się to podoba i bardzo lubię taki rodzaj muzyki.

Do ulubionych polskich utworów naszych artystów powrócimy za tydzień, a teraz powróćmy do emitowanego wczoraj na naszej antenie kolejnego koncertu z cyklu Ram Session. Ten koncert odbył się w miniony czwartek. Wystąpiła wrocławska grupa Schron i to był naprawdę świetny występ. Posłuchajmy małego fragmentu.

0: to formacja Błoto. Czas najwyższy, by rozpocząć część archiwalną naszego programu. Jak już dziś słyszeliśmy, Lech Janerka jest najważniejszym wrocławskim muzykiem, docenianym w całym kraju i znanym tam także. O jego trzech piosenkach opowiedzą teraz autorzy książki 200 najważniejszych piosenek polskiego rocka, Jan Skaradziński i Konrad Wojciechowski.
1: No, strzeżcie tych miejsc, to jest Wrocław w pigułce, to jest mowa o tych różnych zakamarkach, takich trochę ciemnych stronach miasta. Każde miasto chyba ma takie ciemne strony, ale i ta muzyka, która została do tego tekstu doklejona i która się z nim skleja fenomenalnie, no to też właściwie buduje taki nastrój pewnego niepokoju, tajemnicy, ezoteryki. Tu jest ciekawostka, bo oczywiście tam pojawiają się różne miejsca i ten słynny trójkąt bermudzki wrocławski, o którym jest tam mowa między wierszami. Ale cała ta historia ma jeszcze inne dno, ponieważ Lech Janerka opowiadał mi, że będąc dzieckiem, chodząc do szkoły podstawowej, teraz no właśnie, czy ja z pamięci to wyrecytuję, chyba szkoła podstawowa przy ulicy Jedności Narodowej, tak. Numer 78, nie wiem czy szkoły, czy ulicy, mogę się mylić, przepraszam mieszkańców Wrocławia, jeśli konfabuluję, to robię to niechcący. No i tam podobno było wokół tej szkoły lodowisko i pan Lech był świadkiem jakiegoś morderstwa, jakiejś makabrycznej historii, która nie wiem, czy ta zbrodnia, czy ten incydent miał jakieś, czy wobec niego zostały wyciągnięte jakieś konsekwencje. No niemniej to była chyba jakaś taka trauma po prostu, która się odezwała w artyście po latach i spowodowała, że on tę piosenkę nagrał. Tam jest jeszcze jedna ciekawostka muzyczna, ponieważ tam są wykorzystane tak zwane trytony, czyli takie półtony, które były kiedyś zakazane przez kościół, bo się kojarzyły z diabelskimi dźwiękami.

No to jest utwór wyjątkowy, który niesie klimat też tamtych czasów, bo od razu się przenosimy do tego Wrocławia, do, nie wiem, Solidarności Walczącej. Jeżeli ktoś lubi takie wątki, to możemy też o tym chyba powiedzieć, bo Wrocław, lata 80., już okres po stanie wojennym tego gnijącego socjalizmu. Z jednej strony mamy Solidarność Walczącą wrocławską, która była niezłomna, a z drugiej strony mamy pomarańczową alternatywę, która purną sensem, happeningiem próbowała postawić się i antysystemowo zaprotestować. No i mamy tę piosenkę Przestrogę dla córek Lecha, który jakby takim językiem dziecięcym, z taką mądrością dorosłego próbował wytłumaczyć. To jest taka trochę moja interpretacja, z którą chyba Lech by się jednak zgodził. Jak językiem osoby dorosłej wytłumaczyć dzieciom, że to, co widzą za oknem, jest na przykład złe? Bo tam była taka historia, że właśnie mama albo teściowa Lecha z tymi dziewczynkami, córkami poszła na spacer i zaplątała się w jakąś demonstrację, gdzie ZOMO przy pomocy gazu łzawiącego próbowało spacyfikować manifestującą ludność mieszkańców Wrocławia. No i jakoś trzeba było tym dzieciom to wytłumaczyć, z czym one się zetknęły, co to w ogóle jest. No, to jest ta zabawa, w którą nie należy się po prostu bawić. To jest znowu przykład na to, w jaki sposób przytomny twórca finezyjny potrafi o pewnych rzeczach bardzo poważnych opowiedzieć w sposób przystępny, że nawet dzieci to zrozumieją.

0: No tam jest mnóstwo historii, nie wiadomo od czego zacząć. No może najłatwiej zacząć od roweru i od uspokojenia, że ten rower jest, stoi, nikt go nie buchnął, nie rozkręcił na części. I pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tych piosenkach, to Lech zrobił zdjęcie tego roweru następnego dnia i mi po prostu przysłał.
1: W książce jest.
0: I w książce jest, ten rower stoi. To, ten róż jest taki trochę spatynowany, ale jest.
2: Ale wyraźny.
0: Jest wyraźny. To był rower Bożeny Janerki, czyli żony wiolonczeli, na którym również jeździł swego czasu Damian Pielka, bo nie miał własnego jednośladu i pożyczał i po Wrocławiu poruszał się tym rowerem, czyli jakby wszyscy na nim jeździli. Nie wiem, czy Lech na nim jeździł, ale Damian jeździł
2: ale to na pewno ten rower.
1: Ten rower. Rower jest specyficzną piosenką, bo to jest taka piosenka, która ma jakby kilka warstw nałożonych na siebie i wielu na przykład mi mówiło, że nie rozumie do końca, o co chodzi w tym utworze, ale jest fajny, dobrze się słucha i tak dalej. Tobie udało się rozpracować te warstwy.
0: No tak, rozebrałem tę piosenkę na czynniki pierwsze. Tam pamiętam, jak poszedłem do Bartka Dziedzica, który był producentem, jest producentem, nagrywał tę płytę, pomagał w nagraniu tej piosenki i on mi opowiedział o błędzie harmonicznym, który się tam czai w pewnym momencie. Ja mówię, no to opowiedz koniecznie o tym. No i to była zabawna historia, bo oczywiście Bartek twierdzi, że ten błąd nie jest błędem, tylko po prostu takim fajnym wynikiem pracy twórczej, że nawet jeżeli tam jest jakaś pomyłka, komuś się coś omsknęło, to wyszło to naprawdę fajnie. Nie ma powodu, żeby o to kruszyć kopii. Damian Pielka, gitarzysta, również uważa, że to nie jest błąd, ale w ogóle twierdzi, że ten błąd odgapił od Beatlesów i że to było wszystko przemyślane i absolutnie namawiał wręcz Damiana do tego, żeby trochę narozrabiał w tym miejscu. No i efekt jest taki, jaki jest. Oczywiście można też co nieco powiedzieć o samej produkcji tej piosenki, że ona trochę tam jeszcze zostały pewne inne harmoniczne zmiany dokonane, bo tam zdaje się, że werbel został jeszcze przesunięty, żeby ta piosenka mogła tak łatwo wchodzić pod nogę i żeby miała poślizg, żeby była bardziej przebojowa. No i tak jak Lech opowiadał, że Bartek powiedział, no to zróbmy ten numer tak trochę dancehallowo. On powiedział, a co to znaczy dancehallowo w ogóle? No ale dobra, ty tu jesteś szefem, produkujesz, no to ufam ci, rób tak jak uważasz.
1: A tekstowo, jak to udało ci się rozłożyć na czynniki pierwsze?
0: No to było łatwe o tyle, że już o tej piosence Lech jakiś czas temu opowiadał dość szczegółowo. Mogę się mylić, wydaje mi się, że w jednym z artykułów w Gazecie Wyborczej, więc jakby tu miałem ściągawkę i absolutnie też nie bronię się przed tym, bo korzystaliśmy z różnych możliwych źródeł. I ta ściągawka była bardzo pomocna, no ale parę rzeczy wymagało doprecyzowania, mimo choćby ta historia, prawda, roweru, co się z nim działo, czy on jest, czy on jeździ, czy on stoi, ale też na przykład ten pies Patoldy mnie szalenie intrygował, bo w tym artykule tam to tak było bardzo mętnie wyjaśnione. No i tu chyba też nie przyniosłem jakiejś takiej zadowalającej interpretacji. To jest taka po prostu zbitka słowna od chyba psa Bertolda i patologii, albo coś mylę. Może, no w każdym razie Lech, wiadomo, znany jest z tego, że lubi się bawić słowem i znaczeniami, więc w jego poetyce to wszystko uchodzi, nawet jeżeli coś nie jest tak szalenie precyzyjnie dopowiedziane, to i tak to jest jego licencja poetyka, do której ma absolutnie prawo.

Muzyczne miasto powoli dobiega końca. Zabrakło nam dziś czasu na zapowiedzi koncertowe. Wspomnijmy zatem tylko o jednym wydarzeniu. 9 czerwca we Wrocławiu zagra Pat Metheny, którego gitarę słyszeliśmy już dziś w piosence z Anny Marii Jopek. Na finał zaś w duecie z Davidem Bowie. Do usłyszenia. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.

0: Autopromocja.
1: Każdy piątkowy wieczór słuchamy płyt, które zainspirowały niejedno pokolenie.
2: Nie zważamy na gatunki, a na jakość prezentowanych albumów i artystów.

0: zarówno tych uznawanych za klasycznych, jak i tych zapomnianych. Muzyczne archiwum Radia Wrocław Kultura, każdy piątek o 21:00. Jerzy Węgrzyn
1: i Michał Kwiatkowski. Powtórka audycji w soboty od godziny 11:00.

Gdyby sporządzić ranking największych rockowych ekscentryków, Frank Zappa i Captain Beefheart musieliby się tam znaleźć. I to w najściślejszej czołówce. Tak wszechstronnie uzdolnionych, inspirujących artystów, a przy tym nieprawdopodobnie barwnych osobowości, nie było w historii rocka zbyt wielu. Co niezwykłe w tym kontekście, nie dość, że panowie byli rówieśnikami, to jeszcze nastoletnie lata spędzili w tej samej prowincjonalnej kalifornijskiej mieścinie. Poznali się w połowie lat 50., chodzili do tej samej szkoły, a potem włóczyli się po okolicy i całymi godzinami słuchali muzyki, głównie czarnego bluesa. Captain Beefheart nie był wtedy jeszcze kapitanem, na razie funkcjonował pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem Don Van Vliet. Gdy zaczęli już profesjonalną działalność, szybko wyszły na jaw wszystkie różnice między nimi. Frank Zappa, owszem, był ekscentrykiem, ale świetnie zorganizowanym, konsekwentnym w realizacji swoich planów, panującym nad sferą biznesową swojej działalności. Captain Beefheart przeciwnie, odpowiadał stereotypowi artysty chodzącego z głową w chmurach. Jak wspominał Zappa w swojej autobiografii, Beefheart podpisywał kontrakty z każdym, kto miał przy sobie długopis i włożył mu go do ręki, oczywiście bez wcześniejszego czytania. W efekcie wytwórnie nie dość, że nie płaciły mu pieniędzy, to jeszcze na długi czas blokowały możliwość nagrywania. W połowie lat 70. Captain Beefheart był kompletnie spłukany, uwikłany w batalie prawne, bez możliwości nagrywania jako samodzielny artysta. Zappa postanowił mu wtedy pomóc. Zaprosił go na swoją trasę koncertową, co było ładnym gestem. Beefheart niby był wdzięczny, w rozmowie w cztery oczy przeprosił nawet za to, co o Zappie wygadywał w gazetach, ale duma nie pozwalała mu tej wdzięczności okazywać publicznie. Nie chciałby wyszło na to, że chodzi po prośbie. Próbował tak rozegrać całą sytuację, żeby wyglądało na to, że pojawiając się na scenie, to on pomaga Zappie, a nie na odwrót. Było z nim zresztą mnóstwo kłopotów. Na głowie kierownika trasy było dopilnowanie, by Beefheart wychodził na czas z hotelu. Wszystko, co miał, nosił ze sobą w reklamówce, wspominał Zappa. Były tam książki o sztuce, tomiki poezji oraz saksofon. Problem w tym, że wiecznie ją gubił i urządzał potem sceny, domagając się, by ją znaleziono. W trakcie koncertów Beefheart nie potrafił stać bezczynnie. Gdy akurat nie miał nic do zaśpiewania, chwytał swój szkicownik. Jeden z muzyków zespołu pamięta, że spojrzał mu w którymś momencie przez ramię i zobaczył tam rysunek przedstawiający Zappę jako diabła. Zresztą Beefheart znany był z tego, że tworzył praktycznie 24 godziny na dobę, wiecznie coś pisał i rysował. Robił 10 wspaniałych rzeczy każdego dnia, wspominał muzyk. No a gdy już podchodził do mikrofonu, pojawiała się magia i szaleństwo. Posłuchajmy Franka Zappy i kapitana Beefheart'a ze wspólnej trasy.

0: Autopromocja.
1: Grzegorz Ojnowski, tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Zapraszam na Wieczór z Kulturą. Program, w którym przede wszystkim rozmawiamy kulturalnie.
2: My sobie tam, aktorzy sobie zawsze żartujemy, że któregoś dnia jakiś tam producent słynny ze Stanów zadzwoni. I tu rzeczywiście tak było, że słynna producentka zadzwoniła. I...
1: A skąd mieli namiar, kontakt?
2: Szukali w ogóle, szukali w całej Europie. Pytali mnie, czy ja bym coś takiego chciała zrobić. Ja powiedziałam, że tak, no ale... Nie przypuszczałam, że mnie wybiorą, bo wiedziałam, że to będzie dużo osób.
1: Zaraz, zaraz, to się jeszcze okaże, że oni zakręcili tutaj te Hunger Games z powodu Eli Dębskiej, a nie z powodu tej architektury Maxa Berga.
0: Wieczór z kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. W każdy wtorek i czwartek o 21.05. Grzegorz Ojnowski, do usłyszenia w radiu i do zobaczenia w internecie na radiowrocławkultura.pl. Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Proszę położyć tę walizkę. Do rynku daleko.
2: To pan wie, dokąd ja idę.
1: Tu wszyscy idą w jedną stronę. Długo pani zostaje w Darłowie?
2: Trzy dni, a
1: pan? No jak?
3: Co pani robi w Darłowie tak grubo przed sezonem? Wczesna wiosna to nie czas na piękne wczasy. Do tego sama z walizką na tym pustym peronie. Wolne pokoje? Zaraz panią zaprowadzę. Tymczasem może przejdźmy na ty, podajmy sobie dłonie. Jak historyk sztuki z niby dziennikarzem. Bo przez kilka dni będziemy tutaj we dwoje. Jeszcze nie wiesz, że te dni będą pełne wrażeń. Niby para z innego świata. Puste ulice, puste plaże, puste knajpy. Wiatr od morza swoim chłodem nas omiata. I żadne z nas nie gra tu w otwarte karty. Bałtyk może być drogą do pełnej wolności. A ten port moim ostatnim polskim przystankiem. Zanim cię poznałem było dużo prościej. A teraz orzech do zgryzienia mam twardy. 7 dalekich rejsów za mną, 1 przede mną. Wczoraj wiedziałem, dzisiaj nic nie wiem na pewno. Chcę oddzielić przeszłość grubą

0: celnych. Oni nie mają pojęcia, na czym babom zależy. One lubią dzieci, koty, kwiaty i książki. Nie znoszą brzydkich mebli, nudy i głupoty. Mimo to same często chętnie udają idiotki. Definicją egzystencji jest katastrofizm. Gdy układa się fatalnie, wiesz, że będzie jeszcze gorzej. Życie przypomina gówno na kole. Raz na górze, raz na dole. Uwięzione w sinusoidzie, a nieaktualne żale niszczą miłość bezlitośnie. Nadzieja nadaje się do szyderczych przysłów, dlatego ubywa bez przerwy optymistów. Gatunek ludzki dzielę na wędrowców i wycieczkowiczów. Szczęście zawsze jest gdzie indziej.
1: Siedem dalekich rejsów za mną, jeden przede mną. Wczoraj wiedziałem, dzisiaj nic nie wiem na pewno.

0: Sam raz, żeby coś wiedzieć, ale nie wszystko.
1: Radio Wrocław Kultura.

widoku morza i połonin gwiaździstego nieba. Pierwszego śniegu, kiedy zechce wreszcie spaść w Wigilię. Dobrego słowa towarzysza broni, kiedy trzeba. Tych wszystkich chwil spędzonych w gronie rodzinnym. Alternatywnych światów, w które wpadam, kiedy nie.

0: autopromocja.
1: W każdy wtorek o 19 w Radiu Wrocław Kultura rozpoczynamy Ścianę Dźwięku.

0: Śledzimy to, co dzieje się na współczesnej muzycznej scenie, ale staramy się też rzucić nowe światło na nagrania sprzed lat.
1: So, you thought it was three, it's really four. Watch. Three. But what's really happening?

0: We wtorki jesteśmy premierowo. Powtórki audycji można posłuchać w soboty o 15. Jerzy Węgrzyn, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: W każdy wtorek po południu spotykamy się w sprawie teatru, opery, muzyki klasycznej, musicalu. Rozmawiamy wzajemnie się słuchając.
2: Chcę zapytać, jak pracujesz nad rolą? Czy wychodzisz z siebie, czy jednak szukasz w sobie również?
3: Szukam jak najbardziej w sobie, już tak nawiązując do metody Lee Strasberga, o której rozmawialiśmy parę miesięcy temu. I śmieję się, ale oczywiście szukam też w sobie, no bo tworząc tę postać jednak korzystam ze swojego ciała, ze swojego głosu, ze swojej wrażliwości, więc jak najbardziej ta postać jest związana ze mną.
4: Też zmieniony tytuł spektaklu, czyli Katarzyna, czyli o szkodach, jakie przynosi lektura powieści, jako ten główny motyw tego, jak to, co czytamy i też co oglądamy, wiadomo, seriale, komedie romantyczne też gdzieś w to wchodzą, kształtuje nasze postrzeganie świata, nasze postrzeganie relacji i jak to potem w czasem smutny, a czasem bardzo zabawny sposób zderza się z tym, jak to wygląda w rzeczywistości.
3: Tak, i wpływa na nasze zachowania i decyzje, nie?
2: To jeszcze powiedzmy, że scenografię i reżyserię Katarzyna Pawelec.
3: Świateł reżyserię.
2: Tak, światło oczywiście. Podkreśla reżyserka, żeby czasem nie pomylić. Dobrze, słusznie, trzeba walczyć o swoje.
1: Kultura DAB plus teatr i nie tylko. We wtorek o 16, powtórka w środę od 8. Grzegorz Chojnowski i goście.
0: Autopromocja.

Sally, just the way Sally ride, slide.

0: autopromocja.
1: W każdy wtorek o 19 w Radiu Wrocław Kultura rozpoczynamy Ścianę Dźwięku.

0: Śledzimy to, co dzieje się na współczesnej muzycznej scenie, ale staramy się też rzucić nowe światło na nagrania sprzed lat.
1: So, you thought it was three, it's really four. Watch. Three. But what's really happening?

0: We wtorki jesteśmy premierowo. Powtórki audycji można posłuchać w soboty o 15. Jerzy Węgrzyn, zapraszam.
1: Autopromocja.